0: Ihr Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready? Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, że zaczynamy kolejny taneczny weekend wakacyjny. No niestety, tego lata nam już coraz bardziej ubywa, ale jeszcze spokojnie, jeszcze mamy sierpień, a ja też będę grał tak, żebyście ani przez chwilę nie myśleli o tym, że lato się nam powolutku kończy. Moi drodzy, no to co, zaczniemy od polskiego disco. Dzisiaj Andre teraz w disco hitach, tak blisko, kochanie. Zaczynamy disco hity.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Tylko ciebie jedną mam, ciebie jedną mam. O.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!

Reklama. Trwa wielka wyprzedaż w Obi. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.

0: Borystrzyc.
1: Reklama.
2: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Kingą Hebdą, dietetyczką. Zaczniemy jednak od relacji z Dni Iwonicza.
3: Za nami 29. edycja Dni Iwonicza. Pierwszy dzień dostarczył mieszkańcom oraz turystom niezapomnianych wrażeń. Jako pierwszy na scenie zaprezentował się zespół Seta, następnie zespół Loka. Po koncertach nadszedł czas na klubowe rytmy. Natomiast niedzielny program obfitował w mnóstwo unikalnych artystycznych występów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Art Mineral, Agata Siemaszko z zespołem Balkan Collective, Three of Us oraz Gwiazda Wieczoru zespół Blue Cafe, mówi Stanisław Zając, wiceburmistrz gminy Iwonicz-Zdrój.
4: 29 dni Iwonicza dobiegły końca. Towarzyszyła nam piękna zabawa, udana impreza. Przy pięknej pogodzie, to trzeba właśnie podkreślić, już w sobotę królowała tutaj muzyka rozrywkowa, muzyka jazzowa. Rozpoczęliśmy z zespołem Seta, później zespół Loka, na koniec dyskoteka do późnych godzin wieczornych. Dzisiaj również zespoły i folkowe, rockowe, a na koniec Gwiazda Wieczoru, Blue Cafe. Tym wszystkim imprezom muzycznym towarzyszyły rekreacje. Mogliśmy tutaj, zapraszaliśmy gości do wspólnego świętowania, ale także do wędrówek, wypoczynku na świeżym powietrzu. Mieliśmy atrakcje dla dzieci. Obok dmuchańce, zjeżdżalnie, myślę, że każde dziecko z tego skorzystało.
3: Mówi Dorota Sokołowska-Świstak, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdroju.
5: Teraz od godziny 16 rozpoczęliśmy tą część artystyczną, na którą złożyło się już jeden koncert, jest za nami, a jest to koncert naszego rodzimego zespołu Art Mineral, działającego przy Centrum Kultury. Za moment usłyszymy coś wyjątkowego, ponieważ jest to Agata Siemaszko z muzyką bałkańską, lekko jazzującą. Sama się zastanawiam, jak to zabrzmi. Potem będzie zespół Three of Us, no i 20:30 Blue Cafe. Myślę, że mamy dość urozmaicony program, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli nie macie państwo jakiegoś pomysłu, zapraszamy do Iwonicza-Zdroju.
3: Na scenie zaprezentował się również unikalny polski projekt folkowy Agata Siemaszko Balkan Collective, który łączy pierwotną energię muzyki bałkańskiej z tradycjami Karpat. Posłuchajcie sami.
6: Nazywamy się Agata Siemaszko i Balkan Collective. To jest zespół relatywnie młody, ponieważ ja przez ostatnie lata działałam w Bratysławie głównie. Natomiast od 4 lat jestem w Krakowie i tam też zebrałam zespół, który składa się paradoksalnie głównie z jazzmenów, którzy w zasadzie tą muzyką bałkańską czy etniczną się nie zajmowali, ale to jest też dla nich taka ciekawa materia muzyczna, inna niż ten jazz, więc zaczęliśmy od ubiegłego roku razem grać i gramy przede wszystkim muzykę etniczną właśnie z Bałkanów przede wszystkim, ale też z innych krajów, jak na przykład Węgry, Rumunia, czy Rumunia należy do Bałkanów, to taka jest już relatywna kwestia w różnie interpretowana, natomiast no, z tamtych krajów, a ponieważ chłopcy, tak jak wspomniałam, są jazzmenami przede wszystkim, więc te utwory są też w takich jazzujących aranżacjach, nie w takich oryginalnych, ludowych, ale właśnie są przeinterpretowane na współcześnie trochę.
3: Przed publicznością zaprezentował się również zespół Three of Us. Na pewno znacie to trio z naszej anteny, które zostało stworzone przez wokalistkę Ewę Kapałę oraz braci bliźniaków Tomasza i Romana Sajewiczów.
7: Cześć, zespół Three of Us.
8: Może nas niektórzy znają z hitu radiowego Szklany Sufit.
7: Na pewno nas znają ze Szklanego Sufitu. Przyjechaliśmy specjalnie tutaj ze Śląska, także bardzo się cieszymy.
8: Tak, i już za parę chwil damy świetny, energetyczny koncert. Przede wszystkim zagramy nasze autorskie utwory, Szklany Sufit, Serca na Dłoni. Covery również się znajdą na naszej setliście, natomiast wydaje nam się, że duża część publiki będzie znała to, co przygotowaliśmy.
7: Tak, cały czas przygotowujemy nowy materiał, pracujemy nad nim, także czekajcie.
3: Absolutnym punktem kulminacyjnym niedzielnego wieczoru był koncert grupy Blue Cafe. Dominika Gawenda wraz z zespołem Pawła Ruraka Sokala wykonała swoje największe przeboje, w tym legendarne utwory Buena oraz You May Be In Love. Ich występ na żywo zamknął całą edycję festiwalu w niesamowitym, pełnym pozytywnej energii stylu.
0: Dzisiaj zagraliśmy nasze największe przeboje. W ogóle chciałam powiedzieć, że publiczność była wspaniała. Emocje mam w sobie ogromne. Próbuję je powstrzymać, chciałabym sklecić zdanie odpowiednio. Ale no, było wspaniale w ogóle. Publiczność śpiewała od początku do końca razem z nami. Świetnie się bawiliśmy. Opowiadałam dzisiaj na scenie o tym, że wczoraj graliśmy w miejscowości Morąg. No i tutaj do was, do Iwonicza Zdrój, jechaliśmy 8 godzin. Jechaliśmy 8 godzin, tak naprawdę nie było nawet czasu na odpoczynek. Szybko coś zjedliśmy. Musieliśmy się przyszykować, przygotować. Oczywiście rozśpiewywałam się, malowałam i tak dalej. I na scenę. I tak właśnie powiem szczerze, nawet przy wielkim zmęczeniu to już to właściwie to zmęczenie traci znaczenie. Dlatego, że publiczność tyle nam potrafi dać dobrej energii i tak wspaniale potrafi nas sprawić, że się czujemy spełnieni, no bo te spotkania są dla nas jednak najważniejsze. Że dzisiaj też tak było właśnie. Poza tym ludzi było bardzo dużo. Po prostu morze głów. Jak się okazało, zjechali się tutaj do Iwonicza Zdrój. Publiczność była z całej Polski właściwie. Tak jak pytałam, to słyszałam. Różne miejscowości tam były wykrzykiwane w trakcie koncertu, więc naprawdę, naprawdę bardzo dziękuję publiczności tutaj w Iwoniczu Zdrój, bo no jesteście wspaniali, chcielibyśmy wrócić.
9: Mogliśmy usłyszeć przede wszystkim viralowe utwory You May Be In Love. Jak ocenia pani na przestrzeni lat te zmieniające się trendy muzyczne?
0: Ja w ogóle uważam, że to jest wspaniałe, że utwory, które stały się kiedyś przebojami, które są przebojami, po prostu potrafią w ogóle po latach zyskać jakby no drugie życie. I to jest tak, że no potem się poznaje piosenkę i potem się poznaje przebój i no to, że piosenka ma moc i przesłanie i zostaje ludziom w głowach i w sercach. Bo rzeczywiście to, że piosenka, która dawno temu stała się hitem, ponownie wypłynęła i ponownie no narobiła niemałego zamieszania w Polsce, to świadczy o tym, że to jest, że to, co robimy, naprawdę ma sens, że po prostu to jest piękne, że ludzie wracają do tych piosenek, chcą ich słuchać, chcą być z nami, a tych przebojów mamy mnóstwo. Właściwie nasz koncert składa się już w tej chwili po tylu latach z samych przebojów i to jest fajne, że kolejny, każdy utwór, który gramy, to jest właściwie utwór, który jest znany przez publiczność w Polsce. Ja uwielbiam koncerty, uwielbiam też nagrywać płyty, ale jednak taka forma występowania na żywo jest dla mnie taka najważniejsza. Właściwie cały czas pracujemy nad nowymi piosenkami, myślimy też o nagraniu nowej płyty. Mamy taki wspaniały projekt Grechuta, coś do zapomnienia. Zagraliśmy już kilka koncertów w filharmoniach, między innymi w Polsce. I to jest taki projekt no, bardzo bliski mojemu sercu, także myślę, że być może już wkrótce gdzieś tego Grechutę zaśpiewamy, tak że będzie można tego szerzej posłuchać, ale nie mogę na razie zdradzić, gdzie to będzie i kiedy. Natomiast tak, mnóstwo planów muzycznych, my po prostu nie zwalniamy tempa.
9: Mirosław Walunk, starosta powiatu gorlickiego, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
9: Podczas ostatniej sesji zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu. Jakie były największe wyzwania przy realizacji ubiegłorocznego budżetu i z których osiągnięć finansowych jest pan najbardziej dumny?
10: Trzeba podkreślić, że budżet w roku 2025 został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie. Dochody wykonano w kwocie 279 milionów złotych, to jest na poziomie 101,3% planu, a wydatki w kwocie 283 milionów złotych, co stanowi aż 98% całości, a więc budżet zamknął się stosunkowo też niedużym deficytem, 4 milionów złotych. W ubiegłym roku udało się zrealizować wiele inwestycji i remontów. Wydatki na te zadania w łącznej wysokości prawie 55 milionów złotych stanowiły sporą część budżetu, to jest niespełna 20%. Ważnym przedsięwzięciem w ubiegłym roku była też realizacja scaleń gruntów, które prowadzone były równocześnie aż w 4 miejscowościach powiatu, a więc w Racławicach, w Rożnowicach, w Sękowej i w Siarach. Szeroki zakres rzeczowy robót postaleniowych, stosunkowo niedługi czas na ich wykonanie, stanowiły na pewno duże wyzwanie, jednak poradziliśmy sobie jako powiat z tym bezproblemowo. Udało się projekty zakończyć w terminie, i z powodzeniem wszystkie rozliczyć.
9: Wotum zaufania to zielone światło na przyszłość. Jakie są kluczowe priorytety finansowe i inwestycyjne zarządu na drugą połowę 2026 roku?
10: W bieżącym roku nadal inwestujemy zarówno w infrastrukturę drogową, jak i oświatową czy sportową. Realizujemy kilka inwestycji na drogach powiatowych, między innymi przybudowę drogi Ropa-Brunary, drogi Ciężkowice-Moszczenica. Tam powstaną oczywiście też nowe chodniki. Należy wspomnieć o przebudowie infrastruktury sportowej przy zespole szkół numer 1 w Gorlicach. To jest bardzo ważna dla nas inwestycja. Duży kompleks sportowo-rekreacyjny pozwoli nam już nowocześnie podejść do tematu związanym z rozwojem fizycznym naszych uczniów. Niedługo rozpoczniemy budowę szybu windowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gorlicach oraz wykonamy izolację budynku w poradni psychologiczno-pedagogicznej również w Gorlicach. Staramy się również myśleć perspektywicznie. W tym celu zlecamy opracowanie dokumentacji projektowych, aby być po prostu przygotowanym, kiedy pojawią się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, nowe środki i nowe możliwości.
9: W Bieczu wbito symboliczne pierwsze łopaty pod budowę nowego ronda. Jakich utrudnień i w jakim horyzoncie czasowym muszą spodziewać się mieszkańcy oraz kierowcy w tym newralgicznym punkcie?
10: Trzeba podkreślić, że to jest bardzo ważna inwestycja dla bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu w Bieczu. Mówimy tutaj o skrzyżowaniu, gdzie spotyka się aż 6 dróg. To jest droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, gminna. Dlatego budowa ronda znacząco poprawi płynność przejazdu i bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zakres prac obejmuje budowę nowego ronda wraz z przebudową wlotów drogi wojewódzkiej nr 980 oraz wspomnianych dróg gminnych. Tam również mieszczą się zjazdy do budynków, w których są prowadzone działalności gospodarcze, czy też do stacji paliw. Jest to długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców, ale też przez osoby, które tam na co dzień przejeżdżają, jadąc dalej w kierunku, powiedzmy, Jasła. Trzeba podkreślić, że jest to inwestycja w całości finansowana z budżetu województwa małopolskiego, czyli nie jest to zadanie powiatowe, jednak jako samorząd powiatowy wspieramy i monitorujemy jej, realizujemy, ponieważ ma ono istotne znaczenie dla całego układu komunikacyjnego w regionie. Oczywiście w czasie realizacji mieszkańcy i kierowcy muszą liczyć się z okresowymi utrudnieniami, przede wszystkim zmianami organizacji ruchu, zwężeniami jezdni i czasowymi ograniczeniami w dojazdach. Jednak prace będą prowadzone etapami, tak aby utrzymać przejezdność i maksymalnie ograniczyć niedogodności.
9: Powiat realizuje liczne zadania drogowe i mostowe, na przykład w Libuszy czy na odcinku Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. Czy wszystkie te prace idą zgodnie z harmonogramem i czy są planowane kolejne modernizacje sieci drogowej w najbliższych miesiącach?
10: Wszystkie obecnie prowadzone inwestycje drogowe i mostowe realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. To dla nas bardzo ważne, ponieważ zależy nam na tym, aby mieszkańcy jak najszybciej mogli korzystać z bezpieczniejszej i nowocześniejszej infrastruktury. W tym roku rozpoczęliśmy realizację kilku kluczowych zadań. Trwa budowa nowego mostu w Libuszu na drodze powiatowej Libusza-Wójtowa. Jest to inwestycja wartości blisko 3,5 miliona złotych. Równolegle realizujemy budowę ponad 900 metrów chodnika wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych w Moszczenicy przy drodze Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica. To zadanie jest warte prawie 3 miliony złotych. I te zadania przede wszystkim zwiększą bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza dzieci i osób starszych. Prowadzimy również przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej Ropa-Brunary o wartości blisko 2 milionów złotych. Dodatkowo zleciliśmy remonty kolejnych odcinków dróg powiatowych na terenie całego powiatu, tak aby sukcesywnie poprawiać ich stan techniczny. Realizacja kolejnych inwestycji będzie uzależniona na pewno od możliwości finansowych powiatów oraz od pozyskania kolejnych środków zewnętrznych, gdyż każde dofinansowanie zewnętrzne daje nam po prostu szansę na uruchomienie następnych modernizacji. Dlatego też jako zarząd powiatu gorlickiego aktywnie zabiegamy o kolejne fundusze. Naszym celem jest konsekwentna poprawa jakości bezpieczeństwa sieci dróg powiatowych we wszystkich, podkreślam, we wszystkich gminach powiatu gorlickiego.
9: W starostwie powiatowym podpisano również umowę dotyczącą wykonania założeń do projektu scalania gruntów dla obrębu Binarowa. Jakie są założenia tej inwestycji?
10: Podpisana umowa to pierwszy, bardzo ważny etap przygotowań, w ramach którego zostaną określone granice planowanego scalenia oraz przeprowadzona szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań, zarówno społeczno-gospodarczych, jak i środowiskowych. Oceniona zostanie również obecna struktura użytkowania gruntów, układ działek, sieć dróg oraz gospodarka wodna. Koniecznym jest wypracowanie rozwiązań, które poprawią warunki gospodarowania, czyli o uporządkowaniu rozdrobnionych działek rolnych, poprawie układu komunikacyjnego poprzez wyznaczenie nowych dróg dojazdowych do pól, a także o lepszym zagospodarowaniu przestrzeni, ochronie przyrody, rekultywacji gruntów czy poprawie jakości dokumentacji katastralnej. Przygotowanie tych założeń jest również niezbędnym elementem ubiegania się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Sam proces scalania gruntów przynosi wymierne korzyści, na pewno dla mieszkańców, dla rolników, pozwala połączyć rozproszone działki w większe i bardziej funkcjonalne gospodarstwa, usprawnia dojazd do pól, obniża koszty prowadzenia działalności rolniczej i zwiększa możliwości rozwoju terenów wiejskich. Scalenie to inwestycja, która będzie procentowała przez wiele lat i realnie wpłynie na poprawę warunków gospodarowania w tej miejscowości, mowa tu o Binarowej, ale planujemy też oczywiście szereg kolejnych prac scaleniowych wszędzie tam, w poszczególnych gminach, wszędzie tam, gdzie po prostu mieszkańcy złożą takie zapotrzebowanie. Jesteśmy bardzo na to otwarci jako Zarząd Powiatu Gorlickiego. Dążymy do sprawnych prac scaleniowych i postaleniowych i wszystkim mieszkańcom powiatu gorlickiego dziękuję za cierpliwość, gdyż po prostu to procentuje na przyszłość.
9: W ostatnim czasie dokonano odbioru drugiego etapu z przebudowy i rozbudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorlicach. Na czym polegały prace i jakie będą kolejne etapy?
10: Trzeba również tutaj podkreślić, że to jest też jedna z najważniejszych inwestycji sportowych, jakie obecnie realizujemy w naszym powiecie. W ramach drugiego etapu wykonano przede wszystkim prace przygotowawcze pod przyszłe obiekty sportowe. Powstały instalacje drenarskie oraz wykonano roboty ziemne i podbudowy pod boisko piłkarskie, pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię lekkoatletyczną, a także pod budowę pod skocznię do skoków dal, stanowisko do pchnięcia kulą oraz siłownię plenerową. Zrealizowano również część infrastruktury towarzyszącej, w tym fragment instalacji oświetleniowej, mur oporowy zabezpieczający skarpę przy boisku piłkarskim oraz część ogrodzenia. Przed nami też teraz jest trzeci etap, ostatni etap inwestycji, którego zakończenie planowane jest na październik. To właśnie wtedy obiekt zyska swój docelowy charakter. Po rozmowach z wykonawcą jest duża szansa, że młodzież, która wróci do szkoły po wakacjach, będzie mogła już korzystać z nowo powstałego obiektu. Trzymamy za to mocno kciuki, choć termin jest na październik. Wykonanie zostaną na pewno jeszcze nawierzchnie strawy syntetycznej na boisku piłkarskim oraz nawierzchnie poliuretanowe na boisku wielofunkcyjnym, bieżni i skoczni do skoków dal. Powstanie również w pełni wyposażona siłownia plenerowa, a także zostanie zakończony montaż oświetlenia, ogrodzenia i piłkochwytów. Wykonane zostaną chodniki, ciągi piesze oraz zagospodarowanie zieleni wokół całego kompleksu. Jestem przekonany, że po zakończeniu wszystkich prac będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w naszym powiecie. To inwestycja, która stworzy znakomite warunki do prowadzenia na pewno zajęć wychowania fizycznego, treningów, a także organizacji zawodów sportowych. Będzie na pewno ta inwestycja zachęcać młodych ludzi do aktywności fizycznej, no i po prostu prowadzenia zdrowego stylu życia.
9: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Mirosław Walonch, starosta powiatu gorlickiego, był gościem poranka. Dziękuję.
10: Dziękuję Państwu za uwagę.
11: Dziś przed mikrofonem Trend Radia pan Łukasz Pilch, wiceburmistrz Brzostku. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry. Wysoka radio słuchacze.
11: Zaczniemy od sprawy przebudowy dawnego internatu na cele kulturalne i społeczne. Czy już prace ruszą? Jeżeli nie, no to kiedy są spodziewane pierwsze roboty?
12: W tym roku dopiero zaczęliśmy przygotowywać dokumentację techniczną, czyli wszystkie pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem. Do końca roku mamy podpisane umowę z panem projektantem na wykonanie pełnej dokumentacji technicznej. Po tej otrzymaniu tej dokumentacji technicznej będziemy się starać o jakieś dofinansowanie i szukać środków, z którychśmy mogli wybudować ten internat.
11: Co jest przewidywane w tym budynku?
12: Przede wszystkim chcielibyśmy zapewnić dom dziennego pobytu seniora, żeby seniorzy mogli się spotkać, rozwijać jakieś swoje zainteresowania. Na górnych piętrach myślimy o jakichś stowarzyszeniach. Tak naprawdę projektujemy wnętrze, żeby do maksimum wykorzystywać całą tą powierzchnię tego internatu i jak najwięcej pomieszczeń przygotować, w którym byśmy mogli coś robić.
11: Czy gminie bardzo są potrzebne takie pomieszczenia?
12: Tak, w gminie akurat, jeżeli chodzi o miasto Brzostek, bardzo mało mamy takich pomieszczeń i miejsc, któryśmy mogli zagospodarować. Na przykład na chwilę obecną seniorzy spotykają się w remizie OSP Brzostek.
11: Kolejna duża inwestycja, którą prowadzi samorząd, to remont i przebudowa rynku. Prace są dość dużo zaawansowane. Kiedy można spodziewać się zakończenia ich? I co zostanie zmienione w centrum miasta w porównaniu do starego układu?
12: Prace zamierzamy skończyć zgodnie z harmonogramem w październiku. Jeżeli chodzi o przebudowę rynku, to powstało wiele miejsc dodatkowych parkingowych. Zaprojektowaliśmy na rynku fontannę, gdzie można będzie usiąść sobie, odpocząć, dzieci będą mogły sobie pobiegać po płycie rynku. Dodatkowo został zamontowany monitoring, zmienione oświetlenie. No, dodatkowo jeszcze uzyskało się tutaj po rozmowach z konserwatorem uzyskać jak najwięcej zieleni, tak? Czyli nowe nasadzenia, więc będzie bardzo przyjemnie.
11: Czyli nie będzie betonozy?
12: Na tyle, ile się dało, byliśmy w stanie wynegocjować właśnie to jak najwięcej zieleni. Natomiast no, trzeba to powiedzieć wprost, że przy rozmowach z konserwatorem padło stwierdzenie, że to nie jest park, tak? Mhm. Tylko rynek. Więc to musi pełnić funkcję rynku. Natomiast będą tam ławeczki, będzie można sobie usiąść. Planujemy, jeżeli to się też, bo oczywiście to jest w uzgodnieniach, jakieś pergole, pnącza, takie, żeby można było troszkę w cieniu sobie odpocząć.
11: Czy dla kierowców to miejsce będzie bardziej przyjazne?
12: Znaczy, jeżeli chodzi o kierowców, to w zasadzie organizacja ruchu jako tako się nie zmieni. Ruch się będzie odbywał tak samo jak wcześniej, przed remontem. Natomiast do maksimum zwiększyliśmy miejsca parkingowe. Tam, gdzie się tylko dało, po prostu wybudowaliśmy dodatkowe miejsca, żeby, no, oczywiście dla osób też niepełnosprawnych. Planujemy jeszcze jedno stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych, więc tutaj kierowcy na pewno będą zadowoleni.
11: Jeszcze może wspomnijmy o finansach. Z jakich środków jest finansowana ta przebudowa?
12: Przebudowa jest finansowana tam środków unijnych, więc została przyznana dotacja jeszcze za poprzednich władz. My po prostu tutaj już otrzymaliśmy dokumentację, środki były zabezpieczone w budżecie, gdy nadzorujemy tą całą inwestycję.
11: Kolejny temat ważny w okresie letnim, czyli sprawy zaopatrzenia w wodę. Jak wygląda sytuacja gminy? Jakie są potrzeby samorządu mieszkańców?
12: Znaczy, jeżeli chodzi o wodę, to rzeczywiście z roku na rok jest coraz większy problem. We wcześniejszych latach ludzie mieli własne studnie, te studnie zaczęły wysychać i zaczął się problem z dostarczeniem wody. Na chwilę obecną mamy około 30% sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Wygospodarowaliśmy środki, tworzymy projekty na rozbudowę sieci wodnej, więc na chwilę obecną trwają prace projektowe. W momencie, gdy skończymy te prace, myślę, że to powinno się skończyć około połowy następnego roku, no będziemy szukać środków i funduszy na rozbudowę sieci.
13: Na czym będzie polegać ta rozbudowa sieci? Na pociągnięciu nowych magistrali?
12: Tak, tak. To jest rozbudowa magistrali, bo tak naprawdę to jak mówię, 30%, tak? Czyli reszta miejscowości nie ma w ogóle możliwości się przyłączenia, więc głównym zamysłem jest wybudowanie nowej pętli. Oczywiście ona będzie przebiegała przez środek miejscowości, ale będzie już możliwość podłączenia i mieszkańcy będą mogli to skorzystać z tej wody.
13: Przy jakich miejscowościach będzie rozbudowana?
12: To jest miejscowości, jest między innymi tak, Gorzejowa, Siedliska Bogusz, Głobikówka, Grudna Górna, Grudna Dolna, Kamienica Górna. W projekcie mamy następnym krokiem, jakim chcemy zlecić dokumentację projektową, to by była Przeczyca i Skórowa. To będzie dość ambitny projekt, bo trzeba przyznać, że na chwilę obecną nie dysponujemy żadnymi projektami. Jedynym projektem, który dysponujemy, to jest projekt na wodociąg w miejscowości Głobikówka. W tamtym roku próbowaliśmy to z funduszy z obronności spróbować to wybudować, no niestety nie uzyskało to akceptacji. Natomiast to by było bardzo strategiczna inwestycja, w związku z tym, że ona będzie łączyła gminę Dębica z naszą gminą. Czyli jeżeli zabrakłoby z jakichś przyczyn wody w gminie Brzostek, to jesteśmy w stanie ją kupić z gminy Dębica. Więc tu mamy już gotowy projekt, no tak szacunkowo około 4 milionów koszt tej budowy. Mamy nadzieję, że jakieś środki pojawią się u marszałka, więc będziemy próbować to składać wnioski.
13: Na razie pozostaje czekać.
12: Tak jest.
13: Rozmowę chciałbym zakończyć takim troszkę wakacyjnym tematem. Trwa lato, trwają wakacje. Życie kulturalne gminy też jest dość bogate.
12: Tak, staraliśmy się przygotować ofertę dla najmłodszych, żeby zachęcić młodych do dzieci, młodzież do uczestniczenia. I tak były tworzone warsztaty pszczelarskie, florystyczne czwartki, klockowe piątki, giga klocki, klocki Lego, wakacje w bibliotece, zmaluj swoją koszulkę marzeń, zaprojektuj własną ekotorbę i bajkowe poniedziałki. Kilka dni temu odbył się też festiwal kultury Pogórza, który się cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. Była to pierwsza taka impreza, którą zorganizowaliśmy i planujemy następne. Udało się też włączyć to starostwo powiatowe w Dębicy, pana starostę, więc następnym naszym krokiem chcemy, aby to była cykliczna impreza wpisana w kalendarz powiatowy.
13: Przed nami dożynki także.
12: Tak, w tym roku organizujemy razem z powiatem dożynki powiatowe, które odbędą się 23 sierpnia. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców powiatu dębickiego, województwa podkarpackiego i nie tylko. Gwiazdą dożynek będzie zespół Demona.
13: Pozostaje życzyć tylko dużej frekwencji przy tej imprezie.
12: Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję. Dzisiejszym gościem był pan Łukasz Pilch, wiceburmistrz Brzostku.
14: Kiedy te termometry za oknem pokazują coraz wyższe temperatury, nasze ciało zaczyna pracować na zupełnie innych obrotach. Jak zatem mądrze komponować letni jadłospis, by cieszyć się energią i lekkością przez całe wakacje? O tym powie dzisiaj w rozmowie nasz gość, pani dietetyk Kinga Hebda. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Ile wody tak naprawdę musimy pić w opalne dni?
15: Jeżeli chodzi o wodę, taka podstawa podstaw to jest tak od 6 do 8 szklanek na dzień. Ogólnie takie zapotrzebowanie można sobie też wyliczyć dla siebie samego, mnożąc swoją wagę przez 30 do 35 ml. I to jest takie dzienne zapotrzebowanie w taki zwyczajny dzień, bez upałów. Jeżeli chodzi o upały, wtedy zapotrzebowanie wzrasta od litra do nawet dwóch i wtedy swoją wagę mnożymy przez 40 do 45 ml. I tutaj takie przeliczenia, czyli na przykład osoba, która waży 70 kg, standardowo wychodzi jej zapotrzebowanie

0: czopenne, ale to jest tylko takie lekkie działanie. Ilość płynów, które wypijemy pijąc tą kawę czy herbatę, na pewno nam to zrekompensuje. Jeżeli chodzi o kawę czy herbatę i o to działanie na organizm, też jest coś takiego jak efekt tolerancji, czyli wypijając dużo kawy na co dzień, też organizm jakby uodparnia się na to działanie, więc tym bardziej, jeżeli pijemy dużo kawy, no to ona nie będzie miała na nas aż takiego działania. Jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też to powinno stanowić dodatek, czyli nie bazę nawodnienia, czyli dalej tutaj wracamy do tej wody, no i podstawą chociaż te 1,5 litry, żeby tej wody było i do tego okej, kawa, herbata jak najbardziej.
1: Do jedzenia przejdźmy. Czy latem powinniśmy jeść mniej kalorii?
0: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, tutaj wylicza się to ze wzorów. Do wzoru bierzemy pod uwagę wagę, wiek, wzrost, płeć. No i tutaj wychodzi nam taka podstawowa przemiana materii. Do tego doliczamy aktywność fizyczną i wychodzi nam całkowite zapotrzebowanie kaloryczne dla danej osoby. Nie ma tutaj żadnej wzmianki o temperaturze, jaka jest na zewnątrz. Bardziej chodzi o tą aktywność. Jeżeli na przykład w lecie raczej no, nie jesteśmy fanem właśnie aktywności w takich temperaturach, czyli większość czasu spędzamy w klimatyzowanych pomieszczeniach, ruch jest taki ograniczony do minimalnego minimum, a na przykład jak są jakieś wyjazdy, urlopy, no to wszystko ogranicza się do takiego leżenia plackiem na plaży, no to wtedy faktem to zapotrzebowanie może być mniejsze. Natomiast w drugą stronę, jeżeli lato to jest czas wycieczek pieszych, rowerowych, pływania, a na przykład na urlopie głównie chodzimy, zwiedzamy, no to wtedy to zapotrzebowanie może być większe. To tak naprawdę od tego zależy.
1: A jakie są takie alternatywy do takich ciężkich, zimowych obiadów, jeżeli chodzi właśnie o lata? Co powinniśmy jeść?
0: Na pewno trzeba trochę odwrócić formę przygotowania tych potraw. Na przykład zamiast takich ciężkich zup na wywarach, na kościach, coś lżejszego. Mogą pojawić się tutaj chłodniki, czyli duża ilość warzyw, dodatek białka, jogurt, kefir, maślanka, albo na przykład gazpacho, czyli znowu warzywa, czy dodatek takich bardzo nawadniających owoców jak arbuz, plus przyprawy, oliwa z oliwek, coś takiego jak najbardziej. Zamiast na przykład takiego typowego schabowego w panierce z zasmażoną kapustką, no to coś lżejszego. Inna forma w ogóle przygotowania mięsa, czyli na przykład grillowanie, pieczenie, do tego same takie młode ziemniaczki z koperkiem na przykład, mizeria z jogurtem zamiast śmietany i będzie też na pewno smacznie. Zamiast na przykład takich ciężkich sosów, zapiekanek, makarony na lekko, czyli na przykład z dodatkiem pesto, z dodatkiem białka w postaci mozzarelli, dużą ilością warzyw, na pewno lepiej się sprawdzi. I też sama forma właśnie przygotowywania warzyw, czyli nie zawsze muszą one być gotowane, może być to forma surówki, albo tak typowo w lecie nasza fasolka szparagowa nie zawsze musi iść właśnie ze smażeniem w bułce tartej, wystarczy ją ugotować, skropić oliwą i też będzie super.
1: A jakich potraw i składników absolutnie powinniśmy unikać latem?
0: Jeżeli chodzi o same potrawy, no to na pewno znowu ta forma wchodzi w grę, czyli nic ciężkiego, nic tłustego, obsmażanego, bo jeżeli chodzi o trawienie, to tłuszcze trawią się najdłużej i to wymaga też od naszego organizmu więcej pracy. W upalne dni organizm też bardziej skupia się na tym, żeby się ochłodzić, więc to trawienie jest dodatkowo utrudnione. Czyli inna forma przygotowania potraw i będzie też w porządku. Na pewno tutaj pojawi się może nie jakaś potrawa, tylko produkt, a mianowicie alkohol, ponieważ on odwadnia, no a w lecie powinniśmy się jednak bardziej nawadniać niż odwadniać, plus może maskować właśnie pierwsze objawy przegrzania albo udaru słonecznego, więc to będzie też bardzo niebezpieczne. Na pewno też pojawiają się tutaj słone przekąski i takie wysoko przetworzone produkty. Napakowane są bardzo sodem. Sód będzie zaburzał gospodarkę wodną organizmu i działa to na takiej zasadzie, że woda jest zatrzymywana w przestrzeniach międzykomórkowych i pojawia się właśnie takie obrzmienie, opuchlizna, obrzęki. Najczęściej jest to widoczne na nogach, na dłoniach, no a w lecie dodatkowo jest to bardziej uciążliwe. Podobnie działają słodkie napoje i na przykład energetyki. Tam znowu jest dużo cukru. Cukier też będzie powodował, że ta woda jest dosłownie wyciągana z tych komórek na zasadzie osmolarności. Też jest coś takiego przylich jak gwałtowny skok glukozy, insuliny, potem nagły spadek, czyli najpierw jest taki wzrost.

0: No i to też potęguje efekt zmęczenia. Są też takie produkty wysokiego ryzyka, na które też warto uważać w lecie, ponieważ jeżeli długo stoją na przykład w wysokich temperaturach, no to mogą stać się oazą dla bakterii, na przykład salmonelli czy campylobacter. No i oprócz takiej typowej surowizny, czyli mięso czy jajka, są tutaj sałatki majonezowe czy ze śmietaną, albo lody, które mają widoczne oznaki ponownego zamrożenia, czyli odmrożenia zamrożenia, a mianowicie są zdeformowane, widać na nich kryształki lodu, albo są też bardzo zbite. No to to takie najważniejsze.
1: A jakie błędy żywieniowe najczęściej popełniamy podczas wakacji?
0: Jeżeli chodzi o wakacje, czyli takie wyjazdy, urlopy, no to są takie cztery najczęstsze błędy. Tak na miejscu myślę, że też to może się pojawiać po części. Natomiast na wyjazdach najczęściej jest taka pułapka all inclusive, czyli jedzenie wszystko, bo jest nieograniczony bufet, bo jest wszystko za darmo, bo jest zapłacone, więc trzeba ze wszystkiego skorzystać. W efekcie kończymy z całym talerzem, toną różnego rodzaju jedzenia z różnych grup produktów, a pamiętać trzeba, że żołądek cały czas ma ograniczoną pojemność, no i on nie ma wakacji. Więc tutaj mieszanie takiej dużej ilości różnego rodzaju produktów może skutkować różnymi dolegliwościami i wzdęcia, może pojawić się zgaga, bóle brzucha, no to dodatkowo będzie utrudniać na przykład urlopy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby kosztować wszystkiego, ale wszystkiego z głową. Jest kilka dni na przykład na takie kosztowanie, więc można sobie podzielić, żeby nie wszystko po prostu na raz. Na pewno nie patrzy się na kalorie w płynie, że niby one się nie liczą, a jednak się liczą. Czyli na przykład zamiast wody wypijamy soki, jakieś właśnie napoje słodzone, energetyki, czy takie nawet typowe sklepowe iced tea i no myślimy, że to się nie liczy. No a to wszystko ma swoje kalorie, bo tylko tak naprawdę woda właśnie nie ma tych kalorii, czy takie zwykłe napary kawowe, czy herbata. No i na koniec dnia wydaje nam się, że na przykład nie było dużo zjedzone, jest okej, przecież waga nie wzrośnie, bo tylko piłam. No a jednak to wszystko się liczy. No i to może być tak samo na wyjazdach, jak i tutaj u nas na miejscu. Głodówka przez pierwszy czas w ciągu dnia, czyli na przykład z rana, czy tam po południu, i objadanie się na wieczór. I tak samo, czy to jest na plaży, czy to w domu, przez pierwszą część dnia jest mało jedzenia, no bo się nie chce, bo jest ciepło, bo jest więcej picia na przykład. No a wieczorem jest objadanie się, bo organizm po prostu się domaga, czyli on potrzebuje tych kalorii, więc na wieczór daje znak, żeby to wszystko uzupełnić. No i wtedy bardzo łatwo stracić kontrolę, no i zjeść za dużo, za ciężko. Jak się kładziemy spać z pełnym żołądkiem, no to też ten sen już jest zaburzony, ta jakość jest dużo niższa, możemy wstać niewyspani. No i też po takiej wieczornej ciężkiej kolacji, no to rano apetytu nie ma, no i całe koło się powtarza. I na przykład też taki błąd podstawowy, no to jest taki urlop od błonnika, czyli od czegoś, co wspomaga pracę jelit, co odpowiada za tą pracę jelit, czyli na przykład na wyjazdach unikamy warzyw, unikamy tych produktów pełnoziarnistych, pełnoziarnistego pieczywa, kasz, makaronów i tak dalej, plus na przykład mała ilość wypijanej wody do tego, no i to jest taki ekspresowy przepis na zaparcia, czyli kolejna dolegliwość, której raczej chcemy uniknąć na wyjazdach.
1: Takiej dolegliwości, którą chcemy uniknąć, to zatrucia. Jak uniknąć takich zatruć pokarmowych na urlopie?
0: Można się do tego po części przygotować i trochę będzie mniejsze prawdopodobieństwo tego zatrucia. Po pierwsze, taka zasada: ugotuj, upiecz, obierz albo zapomnij, czyli zapominamy znowu o tej surowiźnie, o tatarach, carpaccio, surowe owoce, morze, jakieś niedosmażone mięso. No i tutaj właśnie owoce. Owoce lepiej jeść w skórce, czyli takie, które samodzielnie można sobie obrać, przygotować, jakieś banany, arbuzy, melon, mango, cytrusy, a unikać owoców, które są jedzone w całości, czyli na przykład jakieś maliny, truskawki i takich, które są kupowane na ulicznych targach. Najważniejsze woda, no bo ogólnie tam w krajach na przykład tropikalnych też jest inna flora bakteryjna, nasze europejskie żołądki nie są na to przygotowane, więc woda powinna być tylko i pochodzić z butelek fabrycznie zamkniętych, nawet jeżeli będzie używana do płukania ust, czyli nie będzie wypijana, to i tak najlepiej właśnie z butelek. I też warto unikać napojów z kostkami lodu, no bo przeważnie one są na takiej zwykłej wodzie robione, więc naprawdę lepiej sobie odpuścić. Warto też chodzić tam na przykład do restauracji czy do jakichś knajp, gdzie jest dużo ludzi, gdzie są kolejki, gdzie widać, że są lokalni mieszkańcy, bo wiadomo, że na przykład jeżeli coś tam chcemy zjeść, to jedzenie tam nie leży, nie leżakuje, nie czeka, nie rozwijają się tam te bakterie, jest wszystko przygotowywane na świeżo, więc tak najlepiej tam sobie się udać. I też już przed wyjazdem, w trakcie i po wyjeździe można zatroszczyć się trochę bardziej o swoje jelita, wdrażając probiotyki. I tutaj one wspomagają uszczelnić tą barierę jelitową i mogą utrudnić kolonizację obcym bakteriom. No i tak się zaleca, że właśnie na przykład jest tygodniowy wyjazd, no to tydzień przed wyjazdem już zacząć stosować sobie, w trakcie, no i na przykład tydzień po, żeby też dodatkowo się wspomóc.
1: Porady na pewno pomogą naszym urlopowiczom, ustrzegą przed zatruciami. Kinga Hebda, dietetyk, dzisiaj była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Adamem Kostrząbem, burmistrzem Jasła. Na początek jednak rozmowa z Mariuszem Bałabanem, wójtem gminy Besko.
3: Dziś w studiu Trendy Radia gościmy pana Mariusza Bałabana, wójta gminy Besko. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
3: Skoro Besko, to wybierzmy się nad Wisłok. Gmina planuje tu szlak przyrodniczo-krajobrazowy właśnie nad Wisłokiem. Kiedy zostanie zrealizowany do końca i kiedy będzie można z niego korzystać?
4: Umowę na realizację tego zadania podpisaliśmy początkiem lipca czy końcem czerwca. Wykonawca ma 3 miesiące na realizację tego zadania, a efektem tej inwestycji będzie bez mała 500-metrowa ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu Wisłoka. My to nazywamy bulwary nad Wisłokiem z elementami małej architektury, które będą też zlokalizowane przy tej ścieżce i też projekt takie elementy obejmuje. Myślę, że to jest realizacja oczekiwania, które już od kilku lat pojawiały się od naszych mieszkańców, właśnie takiej infrastruktury, która by pozwoliła no tak rekreacyjnie też wykorzystać ten nasz walor, jakim jest bezsprzecznie rzeka Wisłok, urocza rzeka, która też jest objęta obszarem Natura 2000 ze względu na swoje bezsprzeczne walory przyrodnicze i krajobrazowe.
3: Gdzie będą te bulwary biegły?
4: Te bulwary zlokalizowane są na lewym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem drogowym na drodze krajowej 28 i mostem kolejowym.
3: Zmienimy troszkę temat. Gmina realizowała program ochrony środowiska na lata 2023-2026. Co udało się zrobić dzięki temu projektowi i jakie inne cele ekologiczne stoją przed gminą?
4: Tak, program realizujemy 3 lata. Ten program tak naprawdę jeszcze ma swój bieg dalszy do roku 2030. No jak każdy taki program obejmuje wiele aspektów szeroko rozumianej ochrony środowiska. Staramy się realizować wszystkie zapisy tego programu. Natomiast to, co w tych ostatnich 3 latach, nad czym tak najmocniej skupialiśmy się, to są takie obszary jak ochrona klimatu i jakości powietrza. Tutaj tych działań, myślę, było sporo związanych z instalacją, z montażem, budową odnawialnych źródeł energii. Tu w zakresie obiektów przez nas władanych, czyli obiektów komunalnych, ale też dużo działań realizowaliśmy we współpracy z mieszkańcami, chociażby nasz projekt parasolowy, który obejmował montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych. Finansowane było to oczywiście w zdecydowanej większości, na większym poziomie ze środków zewnętrznych. Myślę, że tu istotnym elementem jest też program Czyste Powietrze, gdzie w którym współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska. W naszej gminie funkcjonuje operator programu, który pomaga mieszkańcom korzystać z tego programu i skutecznie pozyskiwać środki na działania związane z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła, ale też właśnie montażem odnawialnych źródeł energii. No jest to znaczące działanie, bo z takich statystyk z ostatnich lat możemy śmiało powiedzieć, że 1/5 mieszkańców naszej gminy skorzystała z tego programu.
5: Czyli sporo.
4: Bardzo dużo, bardzo dużo. No a efektem tego są termomodernizacja, prawda, wymiana źródeł ciepła, a w efekcie ograniczenie niskiej emisji, co ma przełożenie na jakość powietrza, nie tylko lokalnie, ale myślę też w szerszym ujęciu, patrząc na teren Podkarpacia.
5: Dalsze cele ekologiczne?
4: Proszę?
5: Dalsze cele ekologiczne?
4: No myślę, że w tym kierunku dalej będziemy zmierzać. Generalnie taka jest polityka w naszym kraju właśnie, żeby ograniczać tą niską emisję, a głównymi elementami, które na to wpływają, to jest jednak wymiana źródeł ciepła, no i też inwestowanie w te odnawialne źródła energii. Natomiast sam program, tak jak mówiłem, obejmuje dużo więcej obszarów. Myślę, że tu też dużo działań, jakie podejmowaliśmy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, to jest systematyczna rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W miarę rozszerzania się zabudowy w naszej gminie to sporo inwestycji na oczyszczalnie ścieków, które poprawiają technologię i efektywność samego oczyszczania ścieków, ale też pozwalają nam w sposób ekologiczny zagospodarowywać osady ściekowe. To też takie działania stricte związane z ochroną krajobrazu, z ochroną przyrody. W Besku funkcjonują już 3 formy ochrony przyrody. Jest strefa chronionego krajobrazu Beskidu Niskiego. To, co wcześniej wspominałem, mamy obszary Natury 2000, Wisłok Środkowy z dopływami i Las Chrabeński. Jest też powołany z naszej inicjatywy w ostatnim czasie zespół przyrodniczo-krajobrazowy Jar Wisłoka. To też jest taka forma ochrony krajobrazu, także sporo tych działań wynikających z zapisu tego programu podejmujemy i przez następne 3 lata jeszcze obowiązywania tego programu będziemy je, myślę, skutecznie i systematycznie realizować.
5: Przejdźmy do spraw społecznych. Gmina planuje utworzenie klubu samopomocy w Mymoniu pod hasłem Wspólna przestrzeń dla aktywnego życia seniorów. Kiedy będzie otwarcie takiego klubu i co będzie oferować członkom?
4: To prawda, ruszamy z budową, czy też inaczej można powiedzieć przebudową budynku starej szkoły w miejscowości Mymoń właśnie na placówkę o takim charakterze, czyli dzienne centrum samopomocy dla osób starszych. Te prace ruszają właśnie w tym momencie, natomiast czas, jaki ma wykonawca na zrealizowanie, to jest 12 kolejnych miesięcy, czyli zakładamy, że od lipca przyszłego roku ta placówka zacznie funkcjonować. Generalnie co do zasady, to centrum samopomocy jest to miejsce, gdzie aktywni starsi ludzie chcą wspólnie ze swoimi rówieśnikami spędzać wolny czas, aktywnie spędzać wolny czas, korzystając z tego, co taki ośrodek oferuje, z różnego rodzaju form wsparcia, ale też z różnego rodzaju możliwości realizacji swoich pasji, zainteresowań. Co do zasady jest to obiekt, czy ma być to obiekt bardzo podobny do tego, co w tej chwili dzieje się w Senior Plus. Taki obiekt też u nas w gminie już od kilku lat funkcjonuje i już mamy też obraz i doświadczenie, jak doskonale ludzie starsi w takich obiektach się realizują. Tak jak mówię, planujemy start od lipca przyszłego roku, natomiast potencjał tego obiektu pozwoli nam na na przyjęcie 25 takich seniorów właśnie w mury tego obiektu.
5: Niedawno upały też często zdarzają się, ulewy i różne takie inne anomalie pogodowe. Czy gmina przygotowuje się na takie zjawiska i w jakim stopniu jest przygotowana obecnie?
4: No myślę, że tak jak i wszystkie samorządy, no to jest ustawowy nasz obowiązek, by zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom i staramy się przygotować na to, by w razie takich sytuacji kryzysowych być gotowi to bezpieczeństwo naszym mieszkańcom zapewnić. Od wielu, wielu lat, a tak chyba można powiedzieć, że odkąd samorządy istnieją, tak naprawdę my to robimy. Mamy jednostki ochotniczej straży pożarnych na terenie naszych gmin, które systematycznie doposażamy i staramy się o to, by cały ich potencjał, całe ich zaplecze w razie takich sytuacji pozwoliło nam no też z dużym udziałem strażaków ochotników to bezpieczeństwo naszym mieszkańcom zapewnić. Ostatnie lata dały nam dodatkowe możliwości w związku z ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Pojawiły się dodatkowe środki, z których korzystamy i doposażamy nasze jednostki, ale też nie tylko jednostki, bo też na potrzeby samorządów zakupujemy sporo sprzętu, który w razie takich sytuacji kryzysowych będzie można wykorzystać, no i dzięki temu no, zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Jesteśmy w tej chwili też na etapie kolejnego podziału środków i kolejnych możliwości pozyskania środków na kolejne doposażenie właśnie w tym zakresie. Przygotowujemy takie wnioski i myślę, że w ślad za tym już w najbliższych miesiącach ten nasz poziom przygotowania, zabezpieczenia na takie sytuacje będzie jeszcze wyższy.
5: Ja dziękuję za rozmowę. Gościliśmy dzisiaj pana Mariusza Bałabana, wójta gminy Beskok.
4: Bardzo dziękuję.
6: Gościem rozmowy jest Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
6: Podpisano umowę na modernizację instalacji elektrycznej w ZSO w Bobowej. Jakie inne inwestycje w powiatową infrastrukturę edukacyjną zostaną przeprowadzone w czasie trwających właśnie wakacji?
7: Okres wakacyjny to najlepszy moment na prowadzenie prac modernizacyjnych w szkołach, ponieważ możemy realizować inwestycje bez zakłócenia zajęć dydaktycznych. Każdego roku staramy się jak najlepiej wykorzystać ten czas. Podpisana umowa to inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowania budynku i dostosuje instalacje do współczesnych potrzeb szkoły. To jednak tylko część zaplanowanych prac. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy również przebudowę bocznego wejścia do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Kromera w Gorlicach oraz wykonamy elewację budynku gospodarczego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Kolejną w Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Płockiego w Gorlicach planujemy wymianę pokrycia dachowego oraz budowę windy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Dzięki temu obiekt stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast przy sąsiadującej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gorlicach wykonane zostaną izolacje przeciwwilgociowe, a w internecie Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach planujemy wymianę kotłów gazowych, co przełoży się na większą efektywność energetyczną i niższe koszty eksploatacji. Konsekwentnie inwestujemy w powiatową infrastrukturę edukacyjną, ponieważ chcemy, aby nasze szkoły były miejscami nowoczesnymi, bezpiecznymi i przyjaznymi zarówno dla uczniów, jak i dla pracowników. To inwestycje, które służą nie tylko obecnym, ale także przyszłym pokoleniom mieszkańcom naszego powiatu.
6: Wakacje to czas, kiedy szkoły realizują remonty. Czy podobnie będzie w placówkach należących do powiatu?
7: Co roku w okresie wakacyjnym dyrektorzy szkół planują i realizują drobne prace remontowe oraz konserwacyjne, które mają na celu przygotować placówki do nowego roku szkolnego. Zakres prac obejmuje przede wszystkim malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, pomieszczeń administracyjnych, odświeżenie ścian, drobne naprawy, konserwację wyposażenia oraz usuwanie bieżących usterek. Realizacja tych zadań finansowana jest głównie ze środków własnych szkół, będących w ich dyspozycji. W wielu przypadkach wsparcie stanowią również środki przekazywane przez darczyńców, sponsorów oraz rady rodziców, które, trzeba powiedzieć, aktywnie angażują się w poprawę warunków nauki i estetyki szkolnych obiektów. Corocznie wykonywanie drobnych remontów pozwala utrzymać pomieszczenia szkolne w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Zapewnia to uczniom oraz pracownikom bezpieczne i komfortowe warunki do pracy i pracy od początku nowego roku szkolnego.
6: Niedawne zawody OSP w Kobylance pokazały świetną formę lokalnych druhów. Jak starostwo powiatowe zamierza w najbliższym czasie wspierać jednostki ochotnicze pod kątem doposażenia w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy?
7: Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów, dlatego konsekwentnie wspieramy jednostki ochotniczych straży pożarnych w doposażeniu ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań ratowniczych. W tym roku skoncentrowaliśmy się na wsparciu związanym z zaopatrzeniem jednostek w tlen medyczny, który coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko podczas pożarów, ale również w akcjach ratownictwa medycznego i wypadkach drogowych. Podstawą tych działań jest przyjęty przez Radę Powiatu Gorlickiego program współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2026 roku, których inicjatorem był Zarząd Powiatu Gorlickiego. W jego ramach przeznaczyliśmy 30 tysięcy złotych na dofinansowanie zakupu butli do tlenu medycznego, napełnienie już posiadanych butli oraz pokrycie kosztów ich dostawy. Zależało nam, aby zasady udzielania wsparcia były jak najlepiej dopasowane do rzeczywistych potrzeb strażaków, dlatego projekt został skonsultowany zarówno z Powiatowym Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu udało się wypracować rozwiązania odpowiadające potrzebom jednostek z naszego powiatu. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Wnioski o dofinansowanie złożyło już 10 jednostek OSP z terenu powiatu gorlickiego, a część z nich została już rozliczona. To pokazuje, że taka forma wsparcia jest potrzebna i realnie przekłada się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Oczywiście nie zamykamy się wyłącznie na ten obszar. Będziemy nadal poszukiwać możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz analizować potrzeby naszych jednostek, tak aby w miarę możliwości wspierać je również w doposażaniu w kolejny nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dobrze wyposażone i przygotowane jednostki OSP to inwestycja w bezpieczeństwo całego powiatu gorlickiego.
6: Frekwencja na konferencji Razem dla Zdrowia pokazała głód wiedzy profilaktycznej wśród mieszkańców. Czy powiat planuje pójść za ciosem i wdrożyć nowe, stałe programy profilaktyki zdrowotnej w regionie?
7: Tak, trzeba przyznać, że zainteresowanie konferencją Razem dla Zdrowia rzeczywiście pokazało, że tematy związane z profilaktyką zdrowotną są dla mieszkańców bardzo ważne i że istnieje duża potrzeba dostępu do rzetelnej wiedzy w tym zakresie. Cieszy mnie fakt, że wydarzenie spotkało się z tak dużym odzewem i aktywnym udziałem mieszkańców. Przypomnę, że konferencja została zorganizowana przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gorlicach we współpracy z Powiatem Gorlickim, Urzędem Miejskim w Gorlicach oraz Gorlickim Centrum Kultury w ramach kampanii Razem dla Zdrowia. Podczas spotkania mieszkańcy mogli wysłuchać wykładów ekspertów z różnych dziedzin medycyny dotyczących m.in. chorób układu krążenia, zaburzeń metabolicznych, chorób tarczycy czy profilaktyki chorób odkleszczowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także stoiska edukacyjne i możliwość bezpośrednio konsultacji ze specjalistami. Jeśli chodzi o przyszłość, to tak, zdecydowanie chcemy rozwijać tego typu działania. Profilaktyka zdrowotna nie może być działaniem jednorazowym, lecz powinna mieć charakter stały i systemowy. Planujemy rozwijać współpracę z instytucjami medycznymi i edukacyjnymi oraz kontynuować organizację kolejnych wydarzeń, warsztatów i spotkań skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców. Naszym celem jest nie tylko reagowanie na te problemy zdrowotne, ale przede wszystkim ich zapobieganie poprzez edukację i budowanie świadomości zdrowotnej wśród mieszkańców powiatu gorlickiego.
6: I na tym obecnie postawimy kropkę. Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego, był gościem rozmowy. Dziękuję.
7: Dziękuję pani, dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę.
1: W niedzielę w Brzegłodzie odbył się jubileuszowy 15. zjazd kapel w Dolinie Sanu. Wydarzenie to połączone z rywalizacją sportową oraz kulinarną przyciągnęło na tamtejszy rynek rzeszy mieszkańców i turystów. Świętowanie rozpoczęło się na sportowo od biegu z przytupem. Popołudniowa część dnia należała do miłośników tradycji i muzyki regionalnej, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
8: Jest to ten taki bardzo mocno tradycjonalny, pielęgnujący te tradycje, różne, przeróżne. Niedawno wydarzenie Sobótka na tym terenie, organizowana przez gminę i Gminny Ośrodek Kultury, a ten przegląd kapel ludowych tak wkomponował się w to miejsce urokliwe zresztą, że faktycznie zespół wespół z mieszkańcami pielęgnujemy tą tradycję.
1: W jaki sposób gmina wspiera właśnie zespoły ludowe, czy też KGW?
8: No dzisiaj KGW to są takie bardzo nowoczesne stowarzyszenia, które rządzą się swoimi prawami, ale chociażby kwestia tego, że na takiej uroczystości nasze koła gospodyń mogą wystawić swoje wyroby, mogą odbiorcy dzisiejszej przeglądu zasmakować różnych potraw, smakołyków, słodkości. Co do samej organizacji, no tutaj większość spoczywa, ta finansowa większość ciężaru spoczywa na nas, na gminie Sanok. Natomiast kapela ludowa, która działa przy gminie, dzisiaj akurat ustąpiła miejsce innej kapeli, jest bardzo życzliwie traktowana przez Gminny Ośrodek Kultury i tam ma to główne i zasadnicze wsparcie, co jest bardzo, bardzo fajne i przyjemne.
1: Mówi Agnieszka Pastuszek, dyrektor GOK w Sanoku.
9: Staramy się, żeby te kapele jednak przyjeżdżały do nas, żeby to ciągnąć, kontynuować, bo kapele się nam wykruszają powoli, starzeją się, także młodych przybywa, ale nie w takim tempie, jak ich ubywa, więc też w tym roku jest taka ostateczna, przed samym terminem zmiana, nie ma kapeli Kamraty, bo z względów tam losowych nie mogli wstąpić, a w sumie to od nich się zaczęło. No ale reprezentuje gminę kapela Lisznianie, w zamian przyjechali Bukowianie, więc myślę, że i składowo, i koncertowo będzie porównywalnie, no a kapelę Kamraty usłyszymy na Dożynkach, także no i w przyszłym roku, mam nadzieję. Oprócz tego odbywa się po raz kolejny u nas w Brzegłodzie, bo się bardzo w tamtym roku spodobało, konkurs kulinarny. W tym roku zamiast Bitwa Regionów nazywa się Polska Smakuje, ale te same zasady, tylko nazwa inna. Więc przyjechały też do nas koła gospodyń z całego tutaj województwa podkarpackiego, te, które przeszły eliminację, jest ich 14. Od tamtego roku zapoczątkowaliśmy, w tamtym roku było to dwudniowe, z racji 600-lecia Brzegłodu, ale w tym roku jest to impreza jednodniowa, ale podzielona na część sportową i część folkową, więc rano odbywały się biegi i ride Nordic Walking. Było bardzo dużo uczestników, bo nie spodziewaliśmy się, pomimo aury, te 200 osób, które się zarejestrowały, przybyły, także mieliśmy wykonane piękne, pamiątkowe medale, które nawiązują tutaj do tradycji brzegłodzkich, czyli wykonane z gliny. Co prawda jeszcze nie przez pracownię tutaj ginących zawodów, tylko przez Bieszczadzką Aniołanie, ale mamy obietnicę, że w przyszłym roku one już będą obchodzić tutaj stąd, z Brzegłodu, z tej pracowni.
1: Mówi Robert Pieszczoch, starosta sanocki.
10: Tu chcę pogratulować panu wójtowi gminy Sanok, pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sanoku. Spotykamy się tutaj już po raz 15. Rynek w Brzegłodzie wypełnia się do ostatniego miejsca. Piękna muzyka, dobre jedzenie, wspaniałe przekazywanie tradycji, same wspaniałości.
1: Podczas wydarzenia ogłoszono także popularny konkurs kulinarny Polska Smakuje, w którym wystartowało 14 potraw. Mówi Urszula Rogusz-Bury, zastępca dyrektora KOWR w Rzeszowie.
11: To już jest 11. edycja konkursu Polska Smakuje i poprzednie on nosił nazwę Bitwa Regionów. Idea konkursu zostaje taka sama, promocja polskiej, regionalnej, zdrowej żywności, promocja pań z kół gospodyń wiejskich, tych tradycji kulturalnych, czyli idea ta sama, zmiana tylko nazwy konkursu. I tak jak mówiłam, od 11 lat już Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi ten konkurs. Smaki są bardzo różne, ponieważ różne są potrawy mięsne, są potrawy mączne, są zupy, więc no te smaki są na różne różnorodne, a oceniamy nie tylko smak, przede wszystkim smak, oceniamy również wygląd, oceniamy estetykę wykonania, oceniamy zapach, oceniamy to, czy został użyty produkt regionalny w tych potrawach, a więc to spektrum oceny jest bardzo szerokie, które komisja bierze pod uwagę.
1: Na scenie zaprezentowały się liczne zespoły oraz formacje artystyczne. O inspiracjach muzycznych mówią ich przedstawiciele.
12: Kapela Ludowa z Giedlarowej kontynuuje tradycję kapeli, która powstała jeszcze w 1969 roku. Gramy teraz w składzie akordeon, kontrabas, klarnet, skrzypce, no i wokale. Gramy muzykę ludową, ale staramy się troszkę jakby tak uwspółcześnić w takim nowszym duchu. I właściwie to muzyka ludowa rzeszowska jest oparta na jednym głosie wokalnym, ale my się staramy aranżować to tak, żeby to fajnie zabrzmiało i ciekawie, przyjemnie dla ucha.
13: Był taki wieczór na wiosce, zapalili ognisko, zebrali się znajomi, część z nich było grajkami, reszta chciało śpiewać, no i tak krzyknęli do siebie: słuchajcie, może jaki zespół zrobimy i na ludowo zagramy, zaśpiewamy. No i od tego się to zaczęło. Zaczęli werbować instrumentalistów. Ówczesny dyrektor szkoły podstawowej w Lisznej, Mleczko, pan Mleczko, on był akordeonistą bardzo dobrym. Wraz z, szczerze mówiąc, z moim teściem, klarnecistą, który od małego grał na klarnecie, zaczęli werbować resztę instrumentów. Klarnety i skrzypce, no, na kontrabas akurat mnie zwerbowali wtedy, bo nie mieli kogo. No i tak zaczęło się to. Ludzie, którzy umieli śpiewać, którzy kochają właśnie tą muzykę ludową, tą tradycyjną, no to wtedy no, zaczęli lgnąć do was. Był moment, że w zespole naszym było 26 osób. Nagraliśmy płyty różne, nawet i z pogranicza, bo mieliśmy taką nauczycielkę, która z nami trochę popracowała. Nauczyła nas wielu rzeczy. No i staraliśmy się zawsze tak dać z siebie wszystko.
1: Oprócz występów scenicznych uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z licznych atrakcji towarzyszących. Na najmłodszych czekały specjalne strefy rozrywki, a dorośli chętnie odwiedzali stoiska rękodzielnicze oraz stoiska przygotowane przez koła gospodyń wiejskich. Co można było na nich znaleźć?
14: Przede wszystkim nasze tradycyjne, klasyczne podkarpackie proziaki podawane ze smalcem, z ogórkiem małosolnym lub do wyboru. Tutaj mamy z czosnkiem niedźwiedzim i masełkiem. Mamy bardzo duży wybór chlebów. Chleby, które były pieczone w dniu wczorajszym przez nasze gospodynie. Jest miks chlebów. Są pszenne, pszennożytnie, z ziernami lub bez. Kto jakie na pewno u nas coś znajdzie. No i cóż, pyszny kompocik do popicia i coś na słodko, czyli drożdżóweczki z rabarbarem i pyszne ciasta, oczywiście własnego wypieku przez nasze gospodynie.
15: Jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Dobrej nad Sanem. Startujemy w konkursie razem z daniem Leśne Dukaty, przełamane dziczyzną z cielęciną i prawdziwkami i w maśle szałwiowo-szafranowym. To jest nasze danie konkursowe. Natomiast co możecie u nas kupić? Oczywiście bigos, pierogi ruskie, mamy proziaki, mamy ciasta, fajdę chleba ze smalcem i gołąbki ziemniaczane.
1: A jak się podobało uczestnikom wydarzenia?
16: Super, no takie imprezy już tutaj, zresztą to są cykliczne, ale takie jak tutaj to nigdzie nie ma, na Podkarpaciu na pewno. A koła gospodyń, no to tylko podziwiać. To jest coś pysznego tutaj, co one mają. Podziwiam te panie, że tak potrafią.
1: A jeżeli chodzi o zespoły tutaj ludowe, też muzyka w porządku?
16: Też. No zresztą te ludowe zawsze chyba każdemu się podobają, nie? Takie pod nogę akurat.
17: Totalne jest ze wszystkich stron, nic mówią, nic dodać. Jest naprawdę super.
1: Jest pan tutaj pierwszy raz?
17: Nie, byłam już w tamtym roku też. Nie pierwszy, bo to niedaleko tak jest, to jeździmy prawie na takie coś nieomal zawsze. Ale naprawdę warto przyjechać, bo jest i jedzenie jest bardzo smaczne, dobre i na scenie bardzo ładnie grają, śpiewają, że warto posłuchać i warto przyjechać tutaj.
1: Kulminacyjnym punktem wieczoru był energetyczny koncert zespołu Pogwizdani, który wystąpił jako gwiazda wieczoru.
6: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
18: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Miasto pozyskało również ponad 1 000 000 złotych z programu Rodzina na Tak. Na jakie konkretne formy wsparcia mogą liczyć jasielskie rodziny i dzieci w ramach tych funduszy?
18: Tak, miasto Jasło, ale w zasadzie MOPS. Znaczy już nawet nie MOPS, gdyż od 1 lipca przekształciliśmy jasielski MOPS Centrum Usług Społecznych i to ta jednostka będzie realizowała cały projekt. Tu również zmiana zafunkcjonowała dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, który realizujemy z polsko-szwajcarskiego programu współpracy. Poza przekształceniem organizacyjnym chcemy tutaj położyć bardziej nacisk właśnie na usługi społeczne. Od dłuższego czasu widzimy taką potrzebę. Zresztą to jest to przekształcenie, to mimo że jest nieobowiązkowe, kiedyś będzie, ale wiele samorządów w Polsce już taką decyzję podjęło o przekształceniu, gdyż jest to odpowiedź na realnie zmieniające się oczekiwania i potrzeby wśród mieszkańców, więc nie jest to już tylko opieka społeczna, czyli system dotacyjno-zasiłkowy, tylko faktyczne usługi społeczne dla osób, które niekoniecznie są w złej sytuacji finansowej, ale po prostu mają realny problem. Ale to jest jakby temat na odrębną dyskusję. Rozpoczęliśmy od projektu Rodzina na Tak. Ten projekt zakłada, że jesteśmy już oczywiście po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt zakłada objęcie wsparciem około 30 jasielskich rodzin wychowujących dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt jest oczywiście adresowany do osób, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jego realizacja w sumie już się rozpoczęła, gdyż zaczęliśmy w lipcu, a zakończenie planujemy w grudniu 2028 roku. Niektórymi formami wsparcia, które będą realizowane poprzez ten projekt, to jest m.in. asystentura rodzinna czy indywidualne poradnictwo psychologiczne dla rodzin, rodziców i ich dzieci.
6: Wakacje to czas, kiedy samorządy prowadzą remonty w szkołach. Czy podobnie jest w placówkach na terenie Jasła?
18: Zdecydowanie tak. Jak co roku okres wakacji to jest taki czas, żeby poprawić infrastrukturę szkolną i jak co roku zebraliśmy spośród wszystkich naszych jednostek pełne informacje na temat tych najpilniejszych, ale nie tylko najpilniejszych potrzeb, jeśli chodzi o zadania remontowo-modernizacyjne. I w tym roku prawie 700 tysięcy złotych zostanie spożytkowanych na wiele ważnych rzeczy. Między innymi w dalszym ciągu będziemy kontynuować system klimatyzowania naszych obiektów. Zakończyliśmy już montaż klimatyzacji w przedszkolach jasielskich. Teraz przechodzimy w piętro wyżej, czyli nauczanie wczesnoszkolne, klasy 1-3, a później już kompleksowo wszystkie obiekty. Tu niestety nie mamy systemu, mechanizmu, który mógłby nam pozwolić sfinansować to z zewnątrz, więc bazujemy na środkach miejskich, na budżecie miasta, określając każdorazowo zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, ale taką mamy ambicję, aby wszystkie nasze obiekty zostały też w 100% sklimatyzowane. No, w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w kontekście ostatnich tygodni, mamy takie momenty, że no nie przez cały rok oczywiście, ale są takie momenty, że takie instalacje są niezbędne, tak aby ten komfort przebywania w budynkach i nauki był dla naszych uczniów dobry, tak, ten komfort był lepszy niż jest dziś. Stąd tego typu działania. Ważnym elementem będzie modernizacja kuchni szkolnej. Tutaj ponad 200 tysięcy złotych przeznaczymy na kompleksową modernizację i doposażenie w sprzęt. Tu mówimy o szkole podstawowej numer 2, czyli jednej z większych jasielskich placówek. Tam w zeszłym roku szkoła doczekała się boiska wielofunkcyjnego, modernizacji kilku sal lekcyjnych. W tym roku idziemy w przyziemie, czyli kuchnia, i myślę, że tutaj standard w tej płaszczyźnie nie tyle zostanie podniesiony, tyle co na następne długie lata. Myślę, że to już będzie jakby temat załatwiony. W szkole podstawowej numer 4 planujemy również za kwotę ponad 200 tysięcy złotych modernizację wejścia i holu. Tutaj od wielu lat dyrekcja szkoły dba o to, aby sukcesywnie modernizować sale lekcyjne, w czym również bierzemy udział. W poprzednich latach dofinansowywaliśmy albo finansowaliśmy modernizację sal. Oczywiście to nie jest tak, że już jest wszystko zrobione. Jest cały plan inwestycyjny, jeśli chodzi o obiekt. W tym roku na wakacjach odbędzie się metamorfoza i myślę, że każdy rodzic, który we wrześniu przyjdzie ze swoim dzieckiem do szkoły, zostanie oczarowany nowym wejściem, holem i nową jakością szkoły, która będzie już od progu czekać. W Zespole Szkół Miejskich numer 2 planujemy modernizację korytarza, klatki schodowej, przedszkola. Tutaj troszkę mniej, ale również nie mała kwota, bo prawie 60 tysięcy złotych. W Zespole Szkół numer 6 mieliśmy prace bardzo niezbędne, których nie będzie widać, ale izolacja fundamentów pozwala uniknąć większych problemów z budynkiem, więc takie prace tam zostaną wykonane. A w przedszkolu miejskim numer 6 planujemy modernizację wejścia oraz szatni. Więc no 700 tysięcy złotych dla większości, dla uczniów, nauczycieli okres wakacji będzie czasem odpoczynku, no dla nas jednak będzie odwrotnie.
6: To oczywiście nie są jedyne realizowane przedsięwzięcia. Szykuje się szereg remontów dróg osiedlowych. Gdzie będzie można spodziewać się tych prac?
18: Część prac już jest w trakcie albo została wykonana. Na ten rok przewidzieliśmy z tego zadania modernizacji dróg osiedlowych, jak zresztą co roku, została wyznaczona, wydzielona kwota w budżecie w tym roku ponad 3 miliony złotych, bo niespełna 3,5 miliona i dokładnie 16 odcinków zostanie z tych pieniędzy zrealizowanych. Oczywiście na różnych osiedlach, różnej wielkości, różnej długości. Będzie to około 4,5 kilometra nowych nawierzchni. W większości założenie jest takie, aby w pierwszej kolejności realizować te nawierzchnie, które już od dłuższego czasu nie były gruntownie remontowane, albo tam, gdzie jeszcze się jakaś ulica nie doczekała nawierzchni bitumicznej. I tak mamy chociażby w przypadku osiedla Krajowice. Tam mamy przykład drogi, która nie miała jeszcze nawierzchni bitumicznej, więc już ten problem będzie rozwiązany. Ale mamy też chociażby ulicę Weigla na osiedlu Górka Klasztorna, gdzie ta nawierzchnia już była mocno zużyta, więc wymieniamy nawierzchnię. Oczywiście są czasowe utrudnienia, chwilowe komplikacje dla mieszkańców, dla osób, które mieszkają bezpośrednio przy tych ulicach. Niemniej staraliśmy się dobrać ten okres prac w taki sposób, aby był najmniej uciążliwy, więc myślę, że wszystkie te działania zakończą się w okresie wakacyjnym. Również duże zadanie drogowe obecnie trwa. W tym przypadku też chcieliśmy nadrzędnym dla nas było, aby nie generować utrudnień w ruchu albo żeby ewentualne utrudnienia pojawiły się w okresie wakacyjnym, a mam tutaj na myśli przebudowę ulicy Kościuszki, czyli ścisłe centrum, jedna z ważniejszych ulic przelotowych przez miasto. Bardzo duży ruch osobowy i pieszy zresztą na tej ulicy się odbywa, ale prace trwają. Jeszcze nie miałem skarg, więc chyba ten pierwszy cel udało się osiągnąć. Obecnie są wymieniane krawężniki, poprawione zaś jezdni. Myślę, że na wakacjach uda się całość prac skończyć, tak aby po ich zakończeniu już była realna różnica dla wszystkich użytkowników tej drogi. Głównie chodzi o poprawę drożności odcinka pomiędzy Domem Kultury a Rondem Solidarności. Oczywiście nie osiągniemy tego w 100%, ale dołożenie prawoskrętu i lewoskrętów oraz cofnięcie przejść dla pieszych w ulicach bocznych powinny w dużej mierze poprawić drożność i prędkość poruszania się przez centrum miasta.
6: Wakacje to również czas, kiedy część osób spędza upalne dni na basenie. Jaką ofertą może pochwalić się Jasielski Mosir i czy są plany związane z tym miejscem?
18: Zdecydowanie. W ubiegłym tygodniu otworzyliśmy basen odkryty, ale też zamknęliśmy basen ten kryty, gdyż w obiekcie w krytej pływalni rozpoczęły się bardzo duże prace remontowo-modernizacyjne, a z uwagi na to, że mamy okres wakacji, jest ciepło, jak co roku, jak wszyscy, którzy mają takie obiekty, otworzyliśmy wraz z pierwszym dniem wakacji obiekt odkryty i może nie ku zdziwieniu mojemu, bo pogoda działała na plus, ale chyba był to rekordowy weekend, jeśli chodzi o ten obiekt, chyba w historii miasta. Muszę to potwierdzić u dyrektora, ale wydaje się, że tak jest. Oczywiście zapraszamy wszystkich serdecznie, gdy pogoda na to pozwala, na basen odkryty. Przygotowaliśmy, dyrekcja Jasielskiego Mosiru przygotowała cały pakiet różnych zniżek. Podobnie jak w zeszłym roku jest happy hours dla uczniów jasielskich szkół, czyli promocyjna cena na cały dzień przebywania na basenie. Oczywiście miasto Jasło jak co roku finansuje darmowe wejściówki. One są już dystrybuowane przez zarządy poszczególnych osiedli. Ze swojej strony zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania w sumie wszystkich obiektów, nie tylko sportowych, naszego miasta. Przygotowaliśmy bardzo bogatą i szeroką ofertę, też jeśli chodzi o jednostki kultury i jasielskie jednostki kultury, zarówno na rynku, jak chociażby na przykład w kinie, czy w samym Domu Kultury, czy w Generatorze, czy w muzeum. Także ta oferta jest szeroka. Tutaj odsyłam i zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych poszczególnych jednostek Urzędu Miasta. Tam na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach, jak chociażby w kino plenerowe na Kwiatowej. Też bardzo fajna impreza. Jest to robić w Jaśle, również na wakacjach. Serdecznie zapraszam.
6: I takim oto wakacyjnym akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem rozmowy. Dziękuję.
18: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
19: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: a także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu sprawę bada Sanepid. Polka liderką klasyfikacji Tour de France. Marcin Krzemiński. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, no ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Madziak, analityk e-petrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
2: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większej liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
1: Tanieje też autogaz kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Wyścig skończy się jutro w Nicei.

0: przewaga słońca, choć mogą się pojawić chmury, ale nie powinno padać. Na termometrach temperatury podobne do piątkowych. 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, 23 w centrum, 26 w Małopolsce.
1: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%.

0: 99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
4: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
5: Let me tell you.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach. Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem w poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
2: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
1: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.

0: sobotę zapowiada się pogodnie, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj także najcieplej 26 stopni. W centrum ma być 23, a najchłodniej 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu.
1: Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
1: Reklama.

Dzień dobry, meltuję się przed mikrofonem. Mamy wolną sobotę 8 sierpnia. Mam nadzieję, że wstaliście dziś z genialnym humorem, bo mam dla Was doskonałą wiadomość. Czeka nas wspólnie po prostu wspaniały muzycznie dzień. Przez najbliższe godziny obiecuję, będę dbać o to, żeby Wasze głośniki, Wasze radia nie odpoczywały ani przez chwilę. Przygotowałam dla Was potężną dawkę genialnych rytmów, czasami zaskakujących, mnóstwo pozytywnej energii, no i hity, które idealnie podkręcą ten weekendowy czas. Zostańcie ze mną, bo w Trendy Radio rozkręcamy właśnie najlepszą sobotnią imprezę. Nieważne, że dopiero po 9:00.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
3: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.
4: Słuchasz Trend Radio.

skoro mamy sobotni poranek, to czas na tradycyjne radiowe uściski i życzenia. Sprawdzam kalendarz, a tam dzisiaj naprawdę gęsto. Imieniny obchodzą dzisiaj Emilian, Miron oraz Dominik, Joanna, Jan, Wiktor, Cyryl, Sylwiusz, Mirona, Esmeralda, Sewer, Bonifacja, Maryn i Cyriak. Jeżeli macie w swoim otoczeniu kogoś o tym imieniu, a umówmy się, przy takiej liście szanse są ogromne, to marsz po telefon, dzwonimy i składamy życzenia. Wszystkim dzisiejszym solenizantom życzymy przede wszystkim wiecznego uśmiechu, zdrowia, no i samych radosnych dźwięków. Oczywiście tylko z Trendy Radiem. 100 lat!

0: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
6: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
7: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Czy są z nami jacyś miłośnicy czworonogów? Na pewno. Sama uderzę się w pierś. Dzisiaj w Trendy Radio głośno mruczymy, bo świętujemy Międzynarodowy Dzień Kota. Z tej okazji mam dla Was małą ciekawostkę ze świata fizyki i anatomii. Czy wiedzieliście, że koty potrafią wydawać z siebie ponad 100 różnych dźwięków? Dla porównania, psy potrafią ich wygenerować zaledwie około 10. Co więcej, to słynne kocie mruczenie wcale nie oznacza tylko, że zwierzak jest szczęśliwy, jak nam się z reguły wydaje. Koty mruczą również po to, żeby się uspokoić w stresie albo przyspieszyć regenerację swoich kości i mięśni. Także jeśli Wasz pupil właśnie mruczy Wam do ucha, docencie to medyczne wsparcie, dajcie mu ulubiony smaczek, a my wracamy do muzyki. Trendy Radio.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Mam teraz dla Was takie letnie odświeżenie. Hit, przy którym po prostu nie da się usiedzieć w miejscu. Garcia i utwór Bamboleo. Ta piosenka to absolutny klasyk muzyki dance z lat 90. Ci, którzy pamiętają, na pewno nie zaprzeczą. Ale czy znaliście historię, która za nią stoi? Projekt Garcia został stworzony przez niemieckich producentów, którzy chcieli przenieść gorący latynoski klimat na europejskie parkiety. Udało się to w 100%. Utwór bazuje na kultowym motywie grupy Gypsy Kings, ale to właśnie ta nowoczesna klubowa wersja z 1997 roku sprawiła, że cała Europa oszalała na punkcie tego rytmu. No to jeżeli szaleliśmy wtedy, dzisiaj nie możemy być gorsi. Proponuję potańczyć, pośpiewać, dobrze się bawić. Niech ta energia Was niesie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem. W poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 kilometrów przed metą.
2: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 kilometrów, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
1: Nie wiadomo, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiejszy dzień z zachmurzeniem umiarkowanym. Nieco większa ilość chmur dzisiejszego poranka, ale w ciągu dnia te chmury będą powoli się zmniejszać, znikać, tak aby najbliższa noc i jutrzejszy dzień były niemal bezchmurne. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku północnego. Obecnie wieje ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. W ciągu dnia ta prędkość wiatru będzie średnio wzrastać do 15 km na godzinę. Na barometrach dzisiaj bardzo stabilnie 1021 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest niestety jednak niekorzystny. Jutro wyższe temperatury i jeszcze więcej słońca. Na termometrach dzisiaj w granicach maksymalnie 25 stopni Celsjusza. Jutro termometry w regionie wskazywać będą do 28.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
4: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
2: Reklama.
6: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie.
7: Wszechczasów.
6: Dla Ciebie.

Mam teraz dla was lekką zmianę tematu z muzycznego na nieco inny, bo 8 sierpnia to niezwykle ważna data w kalendarzu ekologicznym. Obchodzimy dzisiaj Wielki Dzień Pszczół. To idealny moment, żeby przypomnieć, dlaczego te małe pracowite owady są dla nas tak bardzo ważne. Pszczoły to nie tylko pyszny miód do herbaty. Te małe stworzenia odpowiadają za zapylanie aż 3/4 gatunków roślin uprawnych, które trafiają na nasze stoły. Bez nich nie mielibyśmy większości owoców, warzyw, a nawet kawy czy czekolady. Mówiąc krótko, bez pszczół ludzkość miałaby ogromny problem z przetrwaniem. Dlatego dbajmy o nie, sadźmy miododajne kwiaty, niech pszczoły ratują świat, a my ratujemy wasz nastrój dobrą muzyką, której nigdy nie brakuje w Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Obecny okres to czas intensywnej pracy podczas żniw. To również czas, w którym częściej dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem maszyn rolniczych, pojazdów oraz osób wykonujących pracę w gospodarstwach. Wielu wypadków można jednak uniknąć, przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowując szczególną ostrożność, apeluje starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
1: Ładunek nie może w żaden sposób ograniczać widoczności drogi oraz naruszać statyczności pojazdu. Nie przewoźmy także nikogo na załadowanych przyczepach czy wozach. Pamiętajmy, aby nie kierować ciągnikami rolniczymi czy kombajnami, będąc pod wpływem alkoholu. Niezależnie, czy poruszamy się po drodze publicznej, czy po polu uprawnym. Prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jest przestępstwem. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Apelujemy także do pozostałych uczestników ruchu drogowego, aby zachowali czujność i ostrożność na drodze. Podczas wyprzedzania, wymijania czy omijania ciągników rolniczych, maszyn i kombajnów zbożowych.
0: Wykonując pracę, pamiętajmy o nakryciu głowy, nawadnianiu się i stosowaniu ochronnych kosmetyków z filtrem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Warto mieć przy sobie także telefon, aby w razie nieszczęścia szybko wezwać pomoc. Kochani, uważajcie na siebie, bezpieczeństwo i troska o bezpieczeństwo naszych bliskich zawsze na pierwszym miejscu.
2: Trendy

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Preszowregion.travel/ukośnik.pl. Zrealizowany

przenosimy się w czasie i serwujemy kolejny absolutny klasyk, bez którego dobra sobota po prostu nie istnieje. Na naszej antenie szwedzka fabryka hitów, czyli niezastąpieni Ace of Base i ich genialne All That She Wants. Ten utwór na początku lat 90. zdominował listy przebojów na całym świecie i stał się hymnem tamtego pokolenia. Co ciekawe, ten charakterystyczny, leniwy rytm reggae połączony z popem narodził się zupełnie przypadkowo, gdy taśma z demo utworu zacięła się w magnetofonie jednego z producentów. Ten błąd okazał się strzałem w dziesiątkę, więc słuchamy, wspominamy i śpiewamy razem z Ace of Base.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy. Reklama.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: Zaglądamy do naszego regionu, tym razem do gminy Ropa, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona złotych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej Zawodą w Ropie. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi gminnej od Kładki na rzece Ropa na granicy z Szymbarkiem w kierunku centrum miejscowości wraz z przebudową skrzyżowania, a o szczegółach Karol Górski, wójt gminy Ropa.
1: Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga, będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do tutaj do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Klinkówki.
0: Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 3,4 miliona złotych.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
2: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu, był to nóż.
1: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
3: Dla hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach. Ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
4: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek trzy razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
1: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Dzisiaj na termometrach do 25 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, na barometrach 1021 hektopaskali i barometry bardzo stabilnie. Dzisiaj ciśnienie na stałym poziomie. Najbliższe noce to temperatury na poziomie 13-14 stopni. Jutro temperatura wzrośnie do 26-27 kresek i jutro również niemal bezchmurnie. Dzisiaj towarzyszy nam wiatr z kierunku północnego, który będzie wiał ze średnią prędkością dochodzącą do 15 km na godzinę, bo obecnie ta prędkość nieco niższa. Jutro wiatr zmieni swój kierunek i powieje z kierunku wschodniego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz z luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
11: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
12: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
13: Reklama.

Weekend w pełni, a to oznacza, że wielu z Was jest pewnie w ruchu, może na grillu, a może w ogrodzie albo w trasie. Pamiętajcie, że Trendy Radio możecie mieć zawsze przy sobie, bez względu na to, gdzie akurat jesteście. Koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl, gdzie znajdziecie świeże relacje, zdjęcia i newsy z najróżniejszych wydarzeń i imprez, w których również bierzemy udział. Sprawdźcie, czy przypadkiem nie złapaliśmy Was w obiektywie. Słuchajcie nas wygodnie, 101,9 i 95,2 FM, ale także player online na naszej stronie, do niego znajdziecie link, a także mobilna aplikacja. A jeśli Wasza sobota to właśnie podróż samochodem, pamiętajcie, że jesteśmy dostępni również bezpośrednio w aplikacji Janosik. Jedźcie bezpiecznie, omijajcie korki i nie zmieniajcie fali. Ta jest najlepsza, zawsze wznosząca Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
0: Reklama.

0: Nasz region jest wyjątkowo piękny, a może właśnie wybrać się na przykład na Podkarpacie, bo to jeden z najbardziej malowniczych i autentycznych regionów Polski. Podkarpacie zachwyca dziką przyrodą, bogatą historią oraz wyjątkową architekturą. To idealny kierunek na weekendowy reset oraz również na dłuższy urlop. A gdzie się wybrać? O tym Beata Wygonik-Wronka, przewodniczka Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
1: Urokliwe, malownicze Bieszczady i to o każdej porze roku. One są inne. I Bieszczady oczywiście i te szlaki wspaniałe na pewno nie skarżą się na brak turystów, a wręcz jest nadmiar turystów właśnie w Bieszczadach. Natomiast mamy też urokliwe, niższe, Beskidy Niskie. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia wodę, to mamy tak zwane Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie. Natomiast dla tych osób, które preferują, nie wiem, technikę na przykład, no to przecież mamy funkcjonującą najstarszą kopalnię ropy naftowej na świecie, no bo uruchomioną w XIX wieku, w połowie XIX wieku przez Łukasiewicza, przez Czecieskiego, przez Klobasę i w zasadzie ta kopalnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a od czasów powojennych jest tam muzeum z ciekawą ofertą też warsztatową.
0: Na Podkarpaciu można zwiedzać wiele znakomicie zachowanych rezydencji magnackich oraz tajemniczych ruin średniowiecznych warowni. Najważniejsze obiekty dzielą się na w pełni odrestaurowane zamki, muzea oraz malownicze ruiny, idealne na spacery.
2: Trendy Radio. Przepis na dobrą

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg.

0: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł. Siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł. Farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Reklama.

Wracamy teraz na moment do jednego z wydarzeń dzisiejszego dnia, bo skoro świętujemy Wielki Dzień Pszczół i mamy weekend, to nie możemy zapomnieć o tej jednej absolutnie najsłynniejszej pszczółce na świecie. O kim mowa? Oczywiście o pszczółce Mai, choć kojarzymy ją głównie jako wieczorynkę, to jej historia jest niesamowicie ciekawa. Wszystko zaczęło się od niemieckiej książki wydanej, uwaga, ponad 100 lat temu, bo w 1912 roku. Jednak wersja animowana, którą doskonale znamy, to produkcja japońsko-austriacko-niemiecka z 1975 roku. W Polsce ta bajka ma status kultowy z jednego wyjątkowego powodu – genialnej piosenki tytułowej, którą mistrzowsko wyśpiewał niezapomniany Zbigniew Wodecki. Ta melodia łączy pokolenia i od razu wywołuje uśmiech na twarzy, więc wspominamy i lecimy z weekendowym humorem.

0: Reklama. Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
1: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Wakacje to często też czas na imprezy na świeżym powietrzu. Jednym z elementów takiego imprezowania jest zapewne ognisko. Można je rozpalać w różnych miejscach, ale w lesie niekoniecznie. W Nadleśnictwie Kołaczyce na rozpalanie ogniska przeznaczone są dwa miejsca, a więcej Artur Paczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce.
4: Mamy dwa takie miejsca, gdzie można legalnie na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce zapalić ognisko. Oczywiście pracujemy nad kolejnymi, ale na tą chwilę są to dwa miejsca. Jedno jest przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Bierówce. Miejsce to przygotowane jest na takie właśnie rodzinne ognisko, mamy tam drewno bezpłatnie, można z niego korzystać, jest ogrodzone, miło spędzić rodzinnie tam czas można, tym bardziej, że z tego miejsca też wychodzą trzy ścieżki przyrodniczo-leśne. Drugie takie miejsce to jest w Bierówce przy starej leśniczówce, jest wiata, która powstała nie tak dawno, bo w tamtym roku miejsce ogrodzone i również tam bardzo mile spędzić czas można.
3: Zgodnie z prawem w lesie oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia poza oficjalnymi punktami. Złamanie tego przepisu grozi mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchowa, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach, po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji, życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
2: Na wzgórzu byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal kilkowych kolorów. Nie sądziłam, że uda się walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty też totalnie się nie spodziewałam.
1: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.

0: Życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Ten dzisiejszego dnia z zachmurzeniem umiarkowanym. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 25 stopni Celsjusza. Zachmurzenie na poziomie 50-60%. Im później, tym mniejsze. Najbliższa noc to również będzie noc niemal bezchmurna. Jutro również, jeżeli chodzi o zachmurzenie, to na bardzo niskim poziomie, zaledwie 5-10%. Do tego zmieni się kierunek wiatru. Dzisiaj wieje nam z kierunku północnego ze średnią prędkością 15 km na godzinę i jutro powieje ze wschodu. Jutro również na barometrach nieco wyższe ciśnienie atmosferyczne do 1023 hektopaskali. Temperatury również wzrosną 26-27 kresek w regionie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z nutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
15: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla ciebie. W Jaśle.

Wiadomość dla prawdziwych fanów polskiej muzyki tanecznej. Czas na legendę, która rozgrzewa parkiety od dekad. Przed nami zespół Skaner i ich nieśmiertelny hit Nadzieja. Piosenka ta ujrzała światło dzienne na początku 1996 roku i z miejsca stała się gigantycznym przebojem. Ciekawostką jest fakt, że lider zespołu Robert Sasinowski, zanim stworzył Skanera, był współzałożycielem i gitarzystą innej legendarnej grupy, zespołu Boys. Po odejściu postanowił pójść na swoje, a Nadzieja była utworem, który zabetonował jego pozycję na scenie disco polo. Klip do tego numeru zadebiutował w pierwszym odcinku kultowego programu nadającego właśnie disco polo. Poczujcie tę nostalgiczną energię. No i bawcie się razem z nami, jest

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
1: Mamy kłady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: trendy. Małopolska i Podkarpacie.
1: Lato to dobry czas, aby robić domowe przetwory i zapasy na zimę. Przetwory można robić z dodatkiem octu, jak na przykład marynowane grzyby, ogórki, buraczki lub też cukru. Jeżeli lubimy słodkie dżemy, konfitury, powidła, marmolady czy też może słone zalewy, wtedy ogórki kiszone, kapusta kiszona, ogórki małosolne. A wy co lubicie najbardziej? Zapytaliśmy mieszkańców Brzozowa, czy i jakie przetwory robią na zimę.
2: W tej chwili nie robię już, bo nie mam czasu, bo pracuję. Jak nie pracowałam, to robiłam. Oj, dżemy robiłam, różne przetwory, takie sałaty na zimę.
3: W tym roku nie, bo mi zostało z ubiegłego roku. Ogórki, sałatki, papryka, przecier pomidorowy.
2: Robię. Ale tym razem bardzo mało, tylko soki sam.
4: Ogórki, sałatki. Jeżeli owoce są nie za drogie, to jakieś dżemy, konfitury.
5: Kapustkę, sałatkę z ogórków.
2: Kompoty, dżemy.
5: To się robiło, robi się i robiło. Może już troszkę mniej, ale robiło się.
1: Przetwory możemy pasteryzować, odwracając słoiki do góry dnem lub przykrywając je grubym kocem, a następnie odstawiając do całkowitego ostudzenia lub pasteryzując słoiki w lekko gotującej się wodzie przez około 15 minut. Tak przygotowane przetwory będą przydatne do spożycia przez kilka miesięcy, może nawet doczekają kolejnego lata.

Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.

0: wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180 na 90 na 40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
5: Reklama.

0: Dawaj.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
2: No, skoro mamy sobotę, to w Trendy Radio scenariusz na wieczór może być tylko jeden. Czas na numer, który idealnie pasuje do dzisiejszego dnia. Przed nami Wakefield i Saturday Night. Ta piosenka ma w sobie coś magicznego. Wydana na początku lat 90. stała się tak gigantycznym hitem, że Wakefield jako pierwsza zagraniczna artystka w historii zadebiutowała ze swoim singlem od razu na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, co zapewniło jej wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. Co ciekawe, piosenka przeleżała w szufladzie dobrych parę lat, bo nikt nie chciał jej wydać, dopóki nie zaryzykowała mała, niszowa wytwórnia z Walencji w Hiszpanii. Reszta to już historia muzyki i układu tanecznego, który do dziś zna każdy i na weselach i na imprezach on się właśnie pojawia. Szykujcie się na sobotnią noc, a to dobre przygotowanie. Wakefield, Saturday Night.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze, tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ponad połowa wakacji za nami, a te wakacje przyniosły znaczący wzrost liczby interwencji służb ratunkowych w regionie. Działania operacyjne podkarpackich strażaków były determinowane głównie przez usuwanie skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych oraz obsługę zdarzeń w ruchu drogowym. O szczegółach starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Pierwszy miesiąc wakacji to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy ponad 2400 razy, ponad 400 razy wyjeżdżaliśmy do pożarów, a pozostałe interwencje to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli działania niezwiązane z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał w tym okresie średnio co 18 minut. W działania zaangażowanych było ponad 20 tysięcy podkarpackich strażaków ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnej. Pomocy przedmedycznej udzieliliśmy ponad 300 poszkodowanym. Większość naszych interwencji to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.
1: Równolegle z realizacją zgłoszeń alarmowych funkcjonariusze prowadzili ustawowe działania prewencyjne. Nadzorowi poddano miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem obozów harcerskich.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
2: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza.
1: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj Podkarpacie i Małopolska pod wpływem i pod znakiem nieco większej ilości chmur, które będą w ciągu dnia znikać. Im później, tym chmur mniej i tym więcej pogodnego, słonecznego nieba. Temperatury przyjemne do 24-25 stopni po ostatnich upalnych dniach. Dzisiaj czas na oddech i na delektowanie się taką letnią, przyjemną aurą. Najbliższa noc również bardzo pogodna, temperatury nocą 13-14 kresek, a jutro wzrost temperatury nawet do 26-27 stopni. Jutro również niemal bezchmurne niebo i jutrzejszego dnia również zmieni się kierunek wiatru. Ten powieje z kierunku wschodniego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Reklam.

Mam teraz dla Was fascynującą ciekawostkę prosto ze świata nauki, która idealnie pasuje do weekendowego resetu i leniuchowania. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadzili badania, z których wynika, że marzycielstwo i tak zwane bujanie w obłokach jest oznaką bardzo zdrowego i wydajnego mózgu. Ludzie, którym zdarza się regularnie wyłączać myślenie i odpływać myślami daleko od rzeczywistości, wykazują wyższy poziom kreatywności oraz mają większą pojemność pamięci roboczej. Więc jeśli ktoś Wam dzisiaj zarzuci, że nic nie robicie i tylko patrzycie w sufit, odpowiadacie, że właśnie przeprowadzacie zaawansowany trening neurobiologiczny. Odpoczywajcie mądrze, a o dobrą atmosferę dbamy my. Trendy Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. Brzozowa.

0: W obecnym okresie wakacyjnym często wyjeżdżamy na dłużej lub krócej, aby jednak powrót z urlopu czy weekendu do domu był równie udany jak wypoczynek, warto przed wyjazdem dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie, a o tym oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Sanoku, Anna Oleniacz.
1: W momencie, kiedy wyjeżdżamy na wypoczynek, przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby prawidłowo zabezpieczyć nasze domy, nasze mieszkania. Pozamykajmy szczelnie okna, posprawdzajmy, czy zamki w drzwiach są zabezpieczone, czy są pozamykane. Ważną kwestią jest, aby poprosić sąsiada, czy też zaprzyjaźnioną osobę, która będzie doglądać naszego dobytku, która będzie co jakiś czas sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy nie dochodzi tam do jakiejś sytuacji, gdzie ktoś obcy kręci się obok naszego domu, bądź obserwuje, czy też robi zdjęcia, bo takie sytuacje powinny budzić niepokój i natychmiast powinny być zgłaszane służbom, aby się tym zająć.
0: Niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, postarajmy się jak najszybciej powiadomić policję.

0: Reklama.
1: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
5: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
0: Reklama.

0: Jeśli wybieracie się na spacery, szczególnie tam, gdzie są trawy, przestrzegamy, pamiętajcie o tym, że może się zdarzyć, że spotkacie się z kleszczem. Jeśli odkryjemy pożywiającego się kleszcza na swojej skórze, najlepiej działać szybko. Nie ma potrzeby, by odwoływać swoją wycieczkę czy spacer od razu, po prostu nie należy czekać zbyt długo z usunięciem kleszcza. Im dłużej pajęczak może się pożywiać, tym większe prawdopodobieństwo zarażenia patogenami. A o szczegółach Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
1: Można aktualnie zakupić różnego rodzaju przyrządy, które służą do mechanicznego usunięcia kleszczy. No wtedy też trzeba skorzystać z instrukcji, która jest podana przez producenta. Ale jeżeli nie dysponujemy takim sprzętem, to można również wykorzystać tutaj pensetę czy takie wąskie szczypczyki. Pamiętając o tym, żeby kleszcza uchwycić jak najbliżej skóry, żeby kleszcza nie miażdżyć, żeby nie uciskać jego tułowia i delikatnym ruchem kleszcza usunąć. To miejsce po usuniętym kleszczu należy zdezynfekować. Należy również pamiętać o tym, że kleszcza nie należy wykręcać, wydrapywać, wyciskać.
0: Warto zawsze mieć przy sobie urządzenie do usuwania kleszczy, które umożliwia szybkie usunięcie pasożyta, gdziekolwiek się przebywa, a także gazik do dezynfekcji skóry.
2: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

0: Reklama.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
2: Trendy radio.
3: Wybijamy
2: trendy, brzmienie
3: wszechczasów
2: dla Ciebie.

Moja sobotnia zmiana powoli dobiega końca. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za to, że byliście w ten sobotni dzień razem ze mną, razem z Trendy Radiem. Nadawanie dla Was w tę sobotę to była czysta przyjemność. Pamiętajcie jednak, że impreza na naszej antenie trwa nieprzerwanie. Przez resztę dnia i nocy czekają na Was kolejne zastrzyki znakomitej energii i playlista, która nikomu nie pozwoli zasnąć. Nie przełączajcie odbiorników i bądźcie cały czas z Trendy Radiem. Łapcie wolne chwile, odpoczywajcie i do usłyszenia w kolejnym programie już jutro. Cudownego popołudnia, trzymajcie się!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
2: Jak się podoba próba?
3: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
4: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
2: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
3: Pewnie tak, bo rok temu było strasznie gorąco. Ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
1: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy. Nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie, to oprawiona w płótno. Książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj termometry w regionie wskazują do 24-25 maksymalnie stopni na barometrach. Dzisiaj 1021 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niestety jednak jest niekorzystny. Towarzyszy nam wiatr z kierunku północnego, który wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. Biometr dzisiejszego dnia niekorzystny i niestety podobne położenie biometru również jutrzejszego dnia. Najbliższa noc prawie bezchmurna i podobnie niemal bezchmurne niebo i również w niedzielny dzień będzie nam towarzyszyć i nieco wyższe będą temperatury. Te wzrosną do nawet 26-27 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl

0: 5 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
3: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radio. Reklama.
1: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Sanoku. Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy!
1: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy!
0: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: What's going on?

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Pierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany. Potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Katowic, na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Piliński z łódzkiej policji.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
1: Kierowcy byli trzeźwi i w miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
3: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
1: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja sądu apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Popołudnie w regionie pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego, na termometrach maksymalnie dzisiaj 24-25 stopni, noc z temperaturami 13-14 kresek. Jutro termometry w regionie wskazywać będą nieco wyższe temperatury, te mogą dochodzić do 26 stopni. Na barometrach dzisiaj 1021 hektopaskali, jutro delikatny wzrost ciśnienia do 1023. Dziś wieje z kierunku północnego, a jutro powieje ze wschodu i dzisiaj nieco mocniejszy wiatr, 15 km na godzinę, a jutro oscylować będzie średnia prędkość wiatru w granicach 10 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
2: Reklama.

Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł. Siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł. Farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchoła. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
2: Na coś czekasz konkretnego?
3: Na defiladę powietrzną.
4: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
5: No jestem fanem militariów.
2: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
5: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery te Apache, tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
1: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
6: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
1: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe zapowiedzi synoptyków. Najbliższe godziny z zachmurzeniem małym przez umiarkowane i jutrzejszego dnia niemal bezchmurnie. Noc z temperaturami 13-14 kresek, a jutro termometry w regionie wskazywać będą do 26-27 stopni. Delikatnie jutro wzrośnie ciśnienie atmosferyczne do 1023 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niekorzystny i podobnie również jutrzejszego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest uczelnia państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.
2: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Dębicy. Reklama.
1: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to Twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: 101 i 9 FM. Reklama. Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... Właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
2: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
1: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
3: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach. Ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków. Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
1: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30.

0: Pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe zapowiedzi synoptyków. Najbliższe godziny z zachmurzeniem małym przez umiarkowane i jutrzejszego dnia niemal bezchmurnie. Noc z temperaturami 13-14 kresek, a jutro termometry w regionie wskazywać będą do 26-27 stopni. Delikatnie jutro wzrośnie ciśnienie atmosferyczne do 1023 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia niekorzystny i podobnie również jutrzejszego.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Reklama.
9: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
10: Witam serdecznie w kolejnej odsłonie programu Retrolista. 633 zestawienie, czas rozpoczynać. Przed mikrofonem Łukasz Michnal. Wakacje, czas bardzo przyjemny, bo po pierwsze czas urlopów, czas wypoczynku, czas dla niektórych imprezowania, no a dla niektórych też muzycznych wspomnień. I my te wspomnienia przywołujemy na antenie Trend Radia w każdy weekend, właśnie między godziną 17 a 20. Dzisiaj też bez wyjątku jesteśmy z Wami po to, aby sprawdzić, co wydarzy się w tym premierowym notowaniu. A zaczniemy od wylotów. Vanessa Carlton, A Thousand Miles i Take That, Relight My Fire. To przeboje, które opuszczają listę.
11: Wyloty.

0: Wyloty zagrana 633. Notowanie rozpoczyna się na dobre. Na miejscu 30 uzupełniamy niedobory. Milk Incorporation i Time.
1: 30.

0: 71 48, trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Możecie też głosować, wchodząc na stronę www.trendradio.pl. Odszukajcie zakładki Retrolista, a resztę dowiecie się właśnie na tej stronie. Skoro już wiemy, jak głosować, to też zachęcam do słuchania nas na antenie Trend Radia, a słuchać nas można na 101.995.2 FM w eterze, podobnie jak i w sieci na www.trendradio.pl lub poprzez specjalną aplikację. No to dobrze, skoro jesteście z nami, to ja mam dla was kolejne hity w ramach tegoż notowania. Na 29. Three Drives Grease 2000, a później Aqua i Cartoon Heroes, czyli kolejna propozycja wkracza do 30.
1: 29
2: w dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: George Baker Selection, Luna Paloma Blanca. Był hit, który przetrwał próbę czasu. No i do dzisiaj króluje na wielu, wielu tanecznych imprezkach. A wy jakie przeboje uwielbiacie? Właśnie możecie wyrazić to poprzez swoje głosy, które trafiają do naszego systemu pod numer 7148. No a skoro już mowa o kolejnych wielkich hitach, to na 26. Mauro Picotto, Proximus. Koniecznie dajcie głośniej.
0: 27.
2: W górę.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180 na 90 na 40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama. Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: 26
0: w górę.

0: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
1: You Drive Me Crazy, tak śpiewał Shakin' Stevens i za chwileczkę pośpiewa nam na antenie Trendy Radia. To miejsce numer 25, a później na 24. Ich troje, powiedz. I Robin S. z przebojem Show Me Love również niebawem na naszej antenie.
2: 25. W dół.

0: Wakacyjne spotkania z Retrolistą i tak już od kilku dobrych lat. W każdy weekend. 3 godziny wspomnień, 3 godziny podróży po hitach wiecznie młodych. A wśród nich Sash, Encore en Voix. Z 16 spada na 22.
1: 22.
2: W dół.
3: Mesdames, messieurs, le disc jockey

0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101,9, 95, 95, 2.
1: MC Hammer, You Can't Touch This był super hit, który też razem z nami w notowaniu numer 633 i to jest dobra informacja dla tych, którzy przed tygodniem głosowali właśnie na ten utwór, bo mamy awans o 4 oczka.
2: 21
1: w górę.
3: Can't touch this.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prądkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, na przykład gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy, w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
2: Jakimi zmysłami się kierować szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
3: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Mniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
1: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem,

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: Kultowy filmowy motyw pojawia się już teraz na naszej antenie. Survivor, Eye of the Tiger, to spadek z 15 na 18.
2: 18.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Lion Happy Children z 20 na 16. Tak, moi drodzy, gra Trend Radio co weekend. Na antenie królują stare, niezapomniane przeboja. W połowie stawki romantyczne wejście. Take My Breath Away, Berlin.
0: 16.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
0: Reklama.
2: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Dobra, moi drodzy, żebyśmy się troszeczkę rozruszali po tych takich dźwiękach dla zakochańców. Teraz już na 14:00 lokacie francuskojęzyczny utwór, który też przetrwał próbę czasu. Moi Lolita nuciło się lata temu, a Elize, no jak widać, jeszcze w formie w retroliście.
4: 14.
5: W dół.

0: Words Don't Come Easy, F.R. David, miejsce 13. To za nami, a co przed nami? Jeszcze przed pierwszą dziesiątką, na 12. The Verve, Bittersweet Symphony, a później Live Enjoy i Dreamer.
1: 12.
2: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Super hity na antenie Trend Radia w wydaniu retro, to oczywiście Retrolista, czyli nasz interaktywny program, gdzie również zdanie słuchaczy liczy się poprzez wasze głosy. Możecie wspierać swoje ulubione hity. Skoro już jesteśmy przy pierwszej dziesiątce, którą otwiera utwór Friday Night i 24/7, to za momencik jeszcze raz przypomnę, jak możecie głosować na swoje ulubione przeboje.
2: 10 w dół.
3: Hi, Stacy here.
4: Hi, Stella. What's up? It's Friday night.
3: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
4: All right.
3: Okay, let's go.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Pora jeszcze sprawdzić dzisiejsze propozycje, jest ich 3, a na pierwszy rzut poddamy waszej ocenie utwór Look Who's Talking, Dr. Alban.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ewakuacja 200 gości hotelu w Olsztynie po uszkodzeniu ściany budynku. Dwóch chłopców topiło się w zbiorniku na terenie szkoły, uratowali ich przechodnie. Katarzyna niewiadoma straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Tour de France. Michał Pierzchała, ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, służby ewakuowały z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Było to konieczne, bo podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce jedzie teraz nadzór budowlany. Inspektorzy ocenią stan budynku i ewentualne zagrożenie. Dwóch chłopców, 9 i 11-latek, topiło się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie. Zobaczyli to przechodnie i ruszyli z pomocą. Dzieci udało im się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów oraz służb ratunkowych, które dojechały na miejsce, chłopcy przeżyli. Policja ustala, w jakich okolicznościach dzieci znalazły się w wodzie. Zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania. Ma to związek z usuwaniem skutków nawałnicy, która zniszczyła połacie drzew. W każdej chwili mogą one runąć. Po nawałnicy z początku sierpnia strażacy przeprowadzili ponad 100 interwencji. Większość z nich dotyczyła powalonych drzew, które blokowały drogi, uszkodziły samochody albo posesje. Katarzyna niewiadoma zajęła 3. miejsce na przedostatnim 8. etapie kolarskiego Tour de France. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kultowa słonica Erna powróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu zoologicznego. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i skanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak.
2: Będą służyły do celów edukacyjnych, są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
1: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat, była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter opiekunowie mówili na nią żelazna dama.
3: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Zagościliśmy już w pierwszej dziesiątce hitów, jeszcze do wielkiego finału 9 utworów do zagrania w ścisłej 30. No, ja przypomnę, 7148, pod ten numer wysyłacie SMS-y o treści trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt 1,23 zł. Tak, niezmienny już też od kilku lat, podobnie jak i Retrolista, która pojawia się w weekend na naszej antenie. Pierwsza dziesiątka już w odliczaniu, a więc miejsce 9, Sequential One, Mile Love is Hot, a później The Summer is Magic. Hit idealny na wakacje.
6: 9.
7: W dół.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: Wakacyjnych hitów w retroliście ci u nas dostatek. Kolejny z nich już teraz. Wspomnienie lat 90. Lambada i Kaoma. 7.

0: No, proszę bardzo, czuć ten powiew wakacji nie tylko na miejscu siódmym, bo na szóstym też, zwłaszcza ci, którzy w latach 90. wychowali się na utworach grupy Fun Factory. Przypominamy teraz, Prove Your Love to miejsce numer 6 i spadek z 5.
1: 6 w dół.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio.
1: Słynny utwór Pedro i Rafaella Cara na miejscu piątym, spadek z drugiego, a co oczko wyżej się wydarzyło? Spadkowicz z miejsca trzeciego na czwarte to Two Brothers on the Fourth Floor i utwór Wonderful Feeling. 5.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Najlepsze hity minionych lat na antenie Trendy Radio do godziny 20 to 633 notowanie retrolisty. A już teraz czas zagrać kolejną propozycję, jeśli chodzi o to notowanie. Żiwago i Celebrate the Love.
0: Propozycje.

0: 101 i 9 FM.
1: Super hity na antenie Trend Radia. Najlepsza muzyka w najlepszym wydaniu. Oryginalne wersje do 20 na 101,9,95 i 2 FM. 633 notowanie trwa, a u nas jeszcze jedna muzyczna propozycja, która może zasilić nasze zacne grono przebojów wiecznie młodych. Aleksja, Give Me Love. Jeśli macie wspomnienia z tym utworem, to kto wie, można zagłosować i wprowadzić tę oto wokalistkę do 30 najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych retrodźwięków anteny Trend Radia.
2: Propozycje.

0: Love. Wkraczamy już do strefy medalowej 633 notowania retrolisty. Tak coś czułem, moi drodzy, że ten hit zawołuje również i retrolistę podczas wakacji. Kalimba de Luna i grupa Garcia, trzy oczka do góry z szóstego na trzecie. Więc brąz przyznajemy dzisiaj zdaniem słuchaczy tejże grupie, która ma na koncie wiele wakacyjnych numerów.
1: Trzy.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Krośnie.
1: Wakacyjne wydanie retrolisty. 633 notowanie. Miejsce trzecie poznaliśmy. Na miejscu drugim Belinda Carlisle, La Luna i spadek z pierwszego. 2.

0: No i mi nadeszła pora, by zagrać jeszcze dla formalności utwór numer 1, Pocztówka z wakacji, czyli grupa Papa Dance.
1: Jeden w górę.

Ale się to poukładało, moi drodzy. Niemalże cała pierwsza trójka to takie wakacyjne akcenty. Widać, że nasi radiosłuchacze wiedzą, że wakacje to jest dobry moment, aby przypomnieć sobie o takich hitach jak Kalimba de Luna i Garcia. Ten hit dzisiaj na miejscu trzecim, La Luna z miejsca pierwszego i Belinda Carlisle dzisiaj zameldowała się na miejscu drugim, a na miejsce pierwsze wraca z czwartej pozycji, awansując grupa Papa Dance, Pocztówka z wakacji. Łukasz Michnal, dziękuję za uwagę. To tyle, jeśli chodzi o to zestawienie hitów. Do następnego razu. Kłaniam się nisko i życzę oczywiście miłego wieczoru. Cześć!

0: now. Oh yeah. In this sweet harmony.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.